modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej. I dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są pusty.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc,

Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę

0: To jest Radio SK.
1: Za dużo czasu pogrążeni w lękach, jak dzieci we mnie.

0: pożywcu. Z kolei 8 sierpnia zapraszam na wycieczkę pożywcu śladami rodziny Habsburgów. Pod koniec wakacji 30 sierpnia spotkamy się na szlaku, żywieckim szlaku oręża polskiego. Będzie to wycieczka patriotyczna pożywcu, związana z miejscami pamięci narodowej, z miejscami, które są związane z czasami I i II wojny światowej. Cykl wycieczek 7 razy Żywiec będziemy kończyć 19 września. Będzie to wycieczka na Jaworzynę szlakiem imienia rodziny żywieckich Habsburgów. Co ciekawe, będzie to wycieczka połączona z grzybobraniem. Serdecznie zapraszam na wycieczki z cyklu 7 razy Żywiec. Przewodnik Beskidzki Grzegorz Szczepaniak.
1: SK Beskidy.
2: A teraz już rozmowa z Moniką Lach i seria pytań o domowe archiwa. Dzisiaj w naszym magazynie gościmy panią Monikę Lach. Pani Moniko, dzisiaj rozmawiamy z panią, no właśnie, o archiwach domowych, bo można powiedzieć, że pani jest z doświadczenia, można powiedzieć, ale przede wszystkim z zamiłowania archiwistką.
3: Tak, to prawda. Uwielbiam poszukiwania, uwielbiam genealogię, bardzo mnie to cieszy, bardzo się tym interesuję i cały czas w tym kierunku się rozwijam.
2: Będziemy rozmawiać o tych naszych domowych archiwach, jak je tworzyć, po co warto je tworzyć, bo na pewno warto. O tym miałyśmy okazję już jeszcze przed rozmową naszą antenową trochę pogawędzić. No i właśnie, jakich błędów nie popełniać, jak zadbać o te nasze domowe archiwa. Pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania z panią Moniką jest seria, można powiedzieć, spotkań i wykładów w ramach cyklu żywieckiego detalu. Pani miała przy współpracy z żywieckimi detalistami przynajmniej 2 takie spotkania, gdzie odkrywała pani właśnie te, można powiedzieć, sekrety domowej archiwistyki.
3: Tak, w zeszłym roku Detal Żywiecki organizował 2 spotkania, które miałam przyjemność poprowadzić. Pierwsze z nich dotyczyło właśnie digitalizacji archiwum domowego. Mówiliśmy tam o początkach archiwistyki takiej domowej, skąd się wzięło digitalizowanie, jakie są najlepsze sposoby, metody, czy warto i dlaczego warto, bo warto, proszę mi wierzyć. Drugie spotkanie z kolei dotyczyło genealogii, tworzenia drzewa genealogicznego, jak zacząć, jakimi ścieżkami podążać, co może być pomocne w tworzeniu takiego drzewa genealogicznego i jakich pułapek unikać właśnie na tej drodze poszukiwań swoich korzeni.
2: Pani Moniko, no to zacznijmy od tego, czym właściwie jest takie domowe archiwum, no właśnie z pani perspektywy.
3: Dzień dobry państwu, witam państwa serdecznie. No domowe archiwum, no to zbiór takich najcenniejszych, nie tylko dokumentów, bo mogą to być i fotografie, i dokumenty papierowe, mogą to być nagrania. To są rzeczy szczególnie dla nas cenne, mówiące o historii naszej, o historii naszej rodziny. I każdy ma to domowe archiwum. Składają się na nie różnego typu dokumenty. Mogą to być chociażby akty Urzędu Stanu Cywilnego, mogą to być różnego typu listy, inne dokumenty, pamiętniki, fotografie, które gromadzimy przez całe życie, czasami jakieś inne dokumenty typu projekty, mapy naszych nieruchomości, projekty domów. To wszystko są dokumenty, które również mogą stanowić nasze archiwum.
2: No dobrze, ale z punktu widzenia archiwistyki, która z tych kategorii jest, można powiedzieć, najcenniejsza? Ta najbardziej sentymentalna, która ma wartość dla nas, powiedzmy dla członków rodziny, czy może no, jakieś przecież no, elementy, które mogą mieć wartość no, w przeliczeniu na finanse?
3: No to zależy. No, różne rzeczy są istotne dla różnych ludzi. No, dla mnie najcenniejsze są te, które mają wartość sentymentalną. No bo mówią o nas, o naszym życiu, o naszej rodzinie. Są również rzeczy wartościowe, tak? Typu, nie wiem, medale pamiątkowe, pamiątkowa biżuteria również może stanowić część naszego archiwum, również może być warta zdigitalizowania, tak? Czy zachowania.

0: na przyszłość.
1: A tak z pani praktyki, ludzie wiedzą, co mają pochowane w tych domowych pudełkach, teczkach, gdzieś na strychach?
0: No myślę, że część ludzi wie, ci chociażby, którzy robili drzewa genealogiczne, myślę, że ci ludzie zdają sobie sprawę z tego, że każdy czasami może się wydawać, że błahy dokument jest nośnikiem pewnej wiedzy. Czasami te dokumenty, które teoretycznie mogą nie mieć żadnej wartości lub nie być istotne, w pewnym momencie okazuje się, że jest tam jedno zdanie, jedna osoba na zdjęciu, która będzie takim brakującym puzzlem w tej naszej genealogicznej układance. Także ciężko generalizować wagę dokumentów, bo nigdy nie wiadomo, który przyda nam się na przykład w budowie drzewa genealogicznego.
1: No właśnie, bo chyba w wielu przypadkach takie rozmyślanie nad tym domowym archiwum startuje w momencie, kiedy z własnymi dziećmi zaczynamy jednak budować, a w zasadzie odtwarzać korzenie rodzinne.
0: Tak. Tak, to jest bardzo fascynujące i chyba od tego przed wielu laty zaczęła się moja fascynacja genealogią, dokumentami rodzinnymi. No, to jest cudowna praca i warto angażować się w to takie typowe zadanie, bodajże w czwartej klasie szkoły podstawowej. To są początki takiej wiedzy dla dzieci historycznej, nauki historii i zaczynają od budowy swojego drzewa. Zaskakujące informacje mogą się pojawić na tym drzewie. Ja pamiętam, że nasze drzewo rodzinne miało, jak już skleiliśmy wszystkie rodziny, wszystkich tych powinowatych, dziadków, prapradziadków, w jedno gigantyczne drzewo miało ono 11 metrów długości.
1: A do którego wieku udało wam się odgrzebać własne korzenie?
0: Nie było łatwo, bo robiliśmy to zdalnie, korzystając jakby z wiedzy dziadków, z wiedzy naszych żyjących cioć, także z tych dokumentów, do których mieliśmy dostęp online. I akurat zbudowaliśmy drzewo mojej babci ojczystej i doszliśmy do takiego momentu, gdzie przewidywana data urodzenia najstarszej osoby w tym drzewie to było gdzieś około 1650 roku bodajże.
1: No to tutaj naprawdę szczere brawa.
0: No ja już z góry powiem, że to nie było łatwe, bo to trzeba było się przedzierać przez rosyjskie pisane cyrylicą metryki parafialne. To było duże wyzwanie.
1: Ale za to jaka przygoda.
0: No fenomenalna, fenomenalna. Wiele wspaniałych takich odkryć, poszukiwań, które później kontynuowaliśmy przez wiele lat. Dzięki pomocy rodziny, tutaj też rodziny mojego męża, no cudowne rzeczy udało nam się odkryć. Mało tego, udało nam się zachęcić nieżyjącą już babcię mojego męża do stworzenia, napisania w zasadzie swojego pamiętnika z czasów II wojny światowej, z czasów wysiedlenia. No powstała cudowna rzecz, którą udało nam się tak przygotować w formie prawie że do druku.
1: Pani Moniko, muszę zapytać, no bo w dużym stopniu, kiedy powiedzmy robimy jakieś większe porządki, remonty, no czasem wpadamy na te nasze przysłowiowe strychy i odkrywamy pudła, pudełka, czasem to jakieś teczki, w których są dokumenty, o których być może nie wiedzieliśmy, że istnieją, pojawiają się jakieś fotografie. No to pierwsze pytanie o tę podstawową selekcję. Co zostawiać, co jednak sobie podarować, no bo przez lata tego papieru, powiedzmy, może nagromadzić się naprawdę sporo.
0: To jest trudne pytanie dla kogoś, kto zajmuje się archiwistyką. To jest bardzo trudne pytanie, bo archiwistyka to również brakowanie, czyli niszczenie niepotrzebnych już dokumentów. Nie wiem, ja to bym wszystko zostawiała, ale wiem, że no, pewne rzeczy typu paragony, no nie są potrzebne, tak, ale mówią o naszych potrzebach w danym momencie. Nie no, oczywiście zostawiamy wszystkie istotne dokumenty, które zawierają jakby dane urzędowe. Zostawiamy pamiętniki, na pewno zostawiamy zdjęcia. Jak najwięcej zostawiamy. Nie wiem, czy mogę to powiedzieć. Tak, zostawiajmy jak najwięcej. Lepiej zostawić, niż później żałować, że się to zniszczyło, wybrakowało, jak mówią archiwiści.
1: Ale czy jest ktoś, jakaś instytucja, która może nam pomóc zweryfikować takie, no choćby, czy wspomnienia, czy jakieś dokumenty urzędowe? Gdzieś możemy to zanieść, zapytać? No właśnie, czy to było tutaj stworzone?
0: To znaczy, wiele dokumentów będzie nosiło pieczęci urzędowe, podpisy i tutaj jakby są to takie dokumenty pierwszego rzędu. I no wiemy na pewno, że to będą dokumenty oryginalne. Jeśli chodzi o jakieś wątpliwości, czy możemy to wykorzystać, bo rozumiem, przy budowie drzewa genealogicznego albo potwierdzania autentyczności, no z pewnością są specjaliści, którzy się tym zajmują, również zawodowo, genealodzy, którzy też czasami odpłatnie mogą jakby na bazie tych dokumentów tworzyć ten nasz wywód genealogiczny. No, wiele dokumentów też można poddać pewnej analizie, tak?
1: No właśnie, ale kto powinien to analizować? Archiwiści? Nie wiem, archiwum państwowe? Czy gdzie właściwie powinniśmy się zgłosić, jeśli odkrywamy no właśnie taką teczkę z dokumentami, choćby na tym naszym strychu?
0: No, jeśli są to dokumenty cenne dla jakby naszej rodziny, jeśli stanowią one naszą własność, to w większości przypadków te dokumenty zostają, chociaż zostają w rodzinie, tak? Pozostają w rodzinie. Ale znanych jest wiele przypadków takich, że są to czasami bardzo bogate zbiory dokumentów o ogromnej wartości historycznej i tutaj możemy je oddać jakby w taki depozyt. Jest wiele instytucji, jeśli one faktycznie mają wartość historyczną, wiele instytucji będzie zainteresowanych szczególnie pozyskaniem tego typu dokumentów, na przykład archiwa państwowe. Począwszy od lokalnych naszych archiwów, my mamy oddział Archiwum Państwowego w Katowicach, który mieści się w Bielsku-Białej, jak najbardziej, ale są też takie archiwa społeczne, typu archiwa ośrodka Karta na przykład. I oni też jak najbardziej zajmują się gromadzeniem tego typu dokumentów, tworząc takie kolekcje czasami, takie cyfrowe, my to nazywamy repozytoria, bo to są takie przechowalnie cyfrowych dokumentów i udostępniają je online szerokiej publiczności. Robią to nieodpłatnie. Oprócz tego również są instytucje, które mogą pomóc nam tworzeniu naszego archiwum. Jest możliwość obecnie tworzenia archiwów społecznych i archiwów prywatnych. Nawet jest możliwość ubiegania się o dotacje na te cele w różnego typu instytucjach, jak najbardziej.
1: No dobrze, wróćmy do domowych archiwów. Co niszczy się najszybciej? Co będzie najmniej trwałym materiałem? Zdjęcia czy może te właśnie dokumenty urzędowe?
0: Wszystko może się szybko niszczyć, zwłaszcza jeśli jest niewłaściwie przechowywane. No, papier jest bardzo delikatnym materiałem, wymaga takiego dosyć troskliwego przechowywania w odpowiednich warunkach. No to zależy też od jakości papieru, zależy to od czasu, w którym dokument powstał, bo w różnych czasach jakość tego papieru była różna, tak? Dokumenty rękopiśmienne często bledną, niewłaściwie przechowywane. Zdjęcia poklejone taśmą również się kruszą, także wszystko zależy od tego, jak jest to przechowywane. Niewątpliwie zdjęcia jednak są chyba moim zdaniem bardziej narażone na zniszczenie przy niewłaściwym przechowywaniu.
1: No to takie ABC domowego archiwisty, gdzie nie przechowywać tych, no właśnie, jak się może okazać, cennych dokumentów, gdzie nie powinny być przetrzymywane?
0: Mogłabym powiedzieć, że w piwnicach i na strychach, tak? W piwnicach ze względu na dużą wilgotność, a na strychach ze względu na przeciekanie. No, powinny być to miejsca suche, zabezpieczone przed dostępem do światła.
1: to takie popularne, jak się mówi, pudełko na dawne dokumenty czy zdjęcia, to wcale nie jest zły pomysł?
0: Oczywiście, że nie jest złe. Pudełka są bardzo szeroko i różnego typu te najprostsze białe teczki,

0: z papieru bezkwasowego są najczęściej wykorzystywane jako materiały do przechowywania dokumentów. Wbrew pozorom, nie segregatory. Dokumenty lubią leżeć w miarę płasko, żeby nam się strony nie wyginały, również zdjęcia jak najbardziej. Pudełka to jest dobry wybór.
1: A czy one powinny być jakości, powiedzmy zdjęcia, czy te najstarsze dokumenty odizolowane jakąś bibułką? No tak jak kiedyś było w dawnych klaserach?
0: Tak, to był bardzo dobry wybór i ja zawsze narzekam na te albumy, na fotografie, które mają strony foliowe. Folia nie jest dobra, jeśli chodzi o długoterminowe przechowywanie. Unikamy też spinania ich spinaczami. Rdza jest bardzo niebezpieczna z metalowych przedmiotów dla dokumentów i zdjęć. Także jak najbardziej pudełka, zdjęcia przełożone bibułą. Tak, to jest najlepszy wybór.
1: No dobrze, ale wydaje mi się, że też chyba takim ważnym elementem jest podpisywanie. W jakikolwiek sposób, no właśnie, opisywanie zarówno samych zdjęć, ewentualnie osób, które jesteśmy w stanie rozpoznać na danym zdjęciu, miejsce być może wykonania tego zdjęcia, albo miejsce, które przedstawia, ale czy tak samo ma się sytuacja, jeśli idzie o dokumenty? Czy tam też warto, no właśnie, choćby jakieś zdanie gdzieś dopisać na marginesie, albo może, no właśnie, jakąś adnotację na tych popularnych żółtych karteczkach przyczepić?
0: Nie, absolutnie żadnych żółtych karteczek. Żółte karteczki mają klej i to jest absolutnie zły wybór. Poza tym, że po paru latach ta żółta karteczka po prostu odpadnie od tego dokumentu, oby nie zabrała ze sobą tekstu. Staramy się nie. Możemy je układać w teczkach, możemy dołączyć do nich własne opisy. Zresztą pamiętajmy o tym, że samo zdjęcie to jest jedno jako źródło wiedzy, źródło informacji. Na odwrotnej stronie tego zdjęcia są również cenne informacje. Mówimy tu o opisach. Moja mama na przykład opisywała je ołówkiem kopiowym z tyłu, ale często na starych zdjęciach mamy również pieczątki. Są to pieczątki zakładów fotograficznych i one nam dużo powiedzą o momencie, jeśli nie wiemy, o momencie, kiedy to zdjęcie było zrobione. Mogą nam udzielić informacji też, gdzie ten zakład się znajdował i co w tym miejscu robił na przykład nasz przodek, jakie były jego koleje losu. Czasami takie może się zdawać jakby zwykłe, przypadkowe informacje pozwolą nam rozwiązać jakieś nasze zagadki genealogiczne, które pojawiają się po drodze. Także opisy do zdjęć i dokumentów są ważne.
1: No trzeba przyznać, że to grzebanie w przeszłości rodziny to też czasem bywa obarczone pewnym ryzykiem, bo nieraz może okazać się, że odkryjemy fakty, o których wolelibyśmy nie wiedzieć.
0: No bo historie ludzkie są trudne, są ciekawe i zwłaszcza ja zawsze powtarzam, że przy tych wywiadach rodzinnych no musimy do tego podchodzić z taką ogromną wrażliwością i z ogromnym wyczuciem. Jeśli rozmawiamy z naszymi dziadkami, wujkami, ciociami, wiadomo, no są rzeczy, o których oni nie chcą pamiętać, które gdzieś tam sobie wypierają. No musimy jakby wyważyć ten nacisk, na ile nam zależy na pozyskaniu tej informacji tak na siłę, a na ile chcemy, żeby ta osoba naprawdę się otworzyła. Może nie przy pierwszym spotkaniu, może przy

które gdzieś tam sobie wypierają. No musimy jakby wyważyć ten nacisk, na ile nam zależy na pozyskaniu tej informacji tak na siłę, a na ile chcemy, żeby ta osoba naprawdę się otworzyła. Może nie przy pierwszym spotkaniu, może przy... Chcemy, żeby ta osoba naprawdę się otworzyła. Może nie przy pierwszym spotkaniu, może przy

0: chcą do nich wracać. Są to rzeczy dla nich takie nieprzyjemne do zapomnienia. Dla nas to jest źródło informacji, dla nich to jest życie, które przeżyli w taki czy w inny sposób i wiąże się to dla nich z ogromnymi emocjami. Ale tak z biegiem czasu mam wrażenie, że im są starsi, tym bardziej gdzieś tam powraca taka świadomość, że jednak jest to coś, co warto komuś przekazać. Jeśli są opory w takiej formie ustnej, czy nie chcą nagrywać tych rozmów, pozwólmy im, żeby je spisali. Tak? To jest jeszcze bardziej cenne, bo to jest opowieść z pierwszej ręki, wykonana całkowicie przez autora.
1: Podstawowa cecha archiwisty to cierpliwość jednak i może z dodatkiem empatii?
0: Tak, cierpliwość, empatia, dociekliwość. Tak, cierpliwości na pewno dużo trzeba, bo dokumenty pojawiają się w miarę szukania. No i trzeba być cierpliwym. Pojawią się czasami prędzej czy później, czasami w różne miejsca trzeba wracać z zapytaniem, bo wypływają z czasem kolejne dokumenty. Także na pewno trzeba być cierpliwym, trzeba być dokładnym. Ja bym też tutaj na początku, przy moich poszukiwaniach, ja wpadałam w taką euforię, że rany, znalazłam coś, jest, długo szukałam. I to było taki szał, taka naprawdę euforia, wielka radość, a później tak siadałam i mówię sobie, ojej, ale to trzeba sprawdzić, to może niekoniecznie. Także no też taka duża rozwaga jest potrzebna.
1: No i też kwestia, to o czym już wspomniałyśmy, weryfikacji tego, co mamy w ręce.
0: Dokładnie. Odkrycie stanie się wtedy wiarygodne i potwierdzone, jeśli będziemy mieć dokument. Dokument i to dokument nie byle jaki, bo to musi być to szczególna ranga dokumentu. Nie wystarczą opowieści, nie wystarczą pamiętniki, bo to są jakby źródła wtórne. Potrzebujemy dokumentów pierwotnych, takimi dokumentami są metryki, na przykład dokumenty urzędowe.
1: Pani Moniko, muszę zapytać o to, co chyba szczególnie wybrzmiało w czasie pandemii. Sporo z nas zdecydowało się przegrzebać właśnie domowe archiwa i spróbować je przetworzyć cyfrowo. No to właśnie, jak powinniśmy się za to zabrać, czy jakoś segregować? W jednym folderze zdjęcia, w drugim może jakieś nagrania. To chyba zdarza się jednak rzadko. No a w kolejnym same dokumenty urzędowe. Jak się za to zabrać? No bo właśnie wydaje się, że to przetworzenie cyfrowe tych naszych domowych zbiorów to jest jednak chyba dobry pomysł.
0: Na pewno jest to dobry pomysł. Lepiej mieć chociaż jedną zapasową kopię, niż nie mieć żadnej i opierać się tylko na kopii, na oryginale, tak, na wersji analogowej. Na pewno trzeba robić te kopie, a jak je katalogować? Są programy, które niewątpliwie w tym mogą pomóc. Wtedy wygląda to mniej więcej tak, że mamy sobie gdzieś drzewo genealogiczne i naszego przodka i jakby pod rekordem tego przodka możemy coś podczepić, jakąś notatkę, jakiś skan. Nie wiem, czy do końca nagranie, ale niewątpliwie pewne notatki, skany dokumentów można podpinać. Ja sobie robię na przykład foldery opisane danymi przodka, gdzie umieszczam sobie na przykład skany właśnie aktu urodzenia, aktu zgonu, aktu małżeństwa, to co mam. Też akurat wrzucam sobie na przykład zdjęcia, na którym ta osoba jest, albo są to jego takie indywidualne fotografie. W zależności od tego, jakie kto ma preferencje. Może to być też segregacja taka co do rodzajów w folderach. Na przykład mamy folder z nagraniami, które sobie też musimy dobrze poopisywać. Lub osobny ze zdjęciami czy z plikami. Aczkolwiek no, ja jestem przywiązana do takiej formy, że mam foldery opisane imieniem i nazwiskiem danej osoby w drzewie genealogicznym i tam sobie trzymam dotyczące jej dokumenty czy znaleziska.
1: Ale to chyba też, tak myślę, trzeba brać pod uwagę, że to będzie miało sens w momencie, kiedy będzie to opisane w taki sposób, że powiedzmy pokolenie naszych dzieci, czy nawet wnuków, prawnuków, będzie w stanie również no, dobrać się do tego folderu i potrafić odtworzyć

0: stworzyć tę domową, rodzinną historię. To nie może być w jakiś sposób katalogowane, no właśnie pod wpływem, powiedzmy, emocji czy naszego podejścia do tej historii. To musi być, no właśnie, praca niemalże naukowa.
1: No to w zależności od preferencji. Ja nie ukrywam, że to też jakby to katalogowanie robi się takie bardziej systematyczne z czasem, bo na początku, jeśli jestem gdzieś na etapie poszukiwań, mam gdzieś taki folder roboczy, do którego wrzucam, bo znalazłam na szybko coś tam dostałam w formie cyfrowej i dopiero później jakby tworząc całą historię życia danej osoby przy drzewie genealogicznym, ja sobie to systematyzuję i staram się tak opisywać zgodnie z tymi informacjami, które po,

0: pewno każdy wrzuca, gdzie się da, byle mieć jakąś informację, jakieś źródło i móc dalej sobie badać i jakby drążyć historię tej osoby.
1: No dobrze, a co z przechowywaniem tych dokumentów czy fotografii w chmurze? Bo to przecież teoretycznie jest całkiem dobre rozwiązanie. No ale właśnie, jak to zabezpieczyć, żeby też ktoś niepożądany nie miał do tego dostępu?
0: Na pewno warto przechowywać w chmurze, ale oprócz tego warto mieć to gdzieś na swoim dysku. Ogólnie jest zasada taka, że trzeba mieć kilka kopii. Na pewno dwie w tym samym miejscu i jeszcze jedną w zupełnie innej lokalizacji. Chmura jest tu dobrym wyjściem. No, dokumenty powinny być zabezpieczone chociażby hasłem, tak? Już nie mówimy o jakichś specjalistycznych kluczach. No, trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Jeśli przechowujemy dokumenty cyfrowo, to musimy pamiętać, że tak jak kiedyś dyskietki, tak teraz płyty CD, czy nawet twarde dyski, one też mają określony jakby termin przydatności i też ulegają uszkodzeniom. Więc dobrze też co jakiś czas wracać i niestety zgrywać na nowsze nośniki.
1: A co pani sądzi o tym, żeby domowe archiwa, zdjęcia, fotografie, czy jakieś dokumenty, właśnie może jakieś skany pamiętników rodzinnych, żeby jednak dzielić się tym na mediach społecznościowych? Czasem o tych urodzinach no, przypominają portale społecznościowe, więc może tam będzie kiedyś łatwiej wrócić?
0: Nie mówię nie, aczkolwiek tutaj już z takim dzieleniem się jakby naszymi prywatnymi archiwaliami z szerszą publicznością, to trzeba być naprawdę ostrożnym, ponieważ no wiadomo, jest ustawa o prawie autorskim, którą musimy w pewien sposób respektować i ochrona danych osobowych. I to również jest istotne, abyśmy nie

0: Dokładnie, musimy właśnie szczególną uwagę zwrócić na to, na raz, że prawa autorskie, czy mamy prawo do posługiwania się danym dokumentem, do udostępniania tego dokumentu, i dwa, na jakby zawartość publikowanych przez nas treści. Jeśli dotyczą one osób żyjących, to tak, wchodzi tu w grę wtedy ochrona wizerunku, ochrona danych osobowych i udostępnianie naszych archiwaliów, no, musi następować z taką naprawdę dużą rozwagą. Są to bardzo istotne obecnie rzeczy i duży nacisk jest kładziony właśnie na taką poprawność tego udostępnienia.
1: A czy są jakieś bezpieczne domeny, jeśli idzie o domowe archiwa, tak to nazwijmy w skrócie? Czy jednak najlepiej mimo wszystko przetrzymywać to na własnych nośnikach?
0: Na pewno warto mieć to na własnych nośnikach, warto mieć zaszyfrowane te dane w chmurze. Jeśli chodzi o naprawdę stare dokumenty, gdzie już nie mówimy jakby o ochronie danych osobowych i są to szczególnie cenne zasoby, możemy je powierzyć instytucjom, które zajmują się na przykład ich ochroną i udostępnieniem. Mam tu na myśli na przykład Fundację Ośrodka Karta, która jakby no, magazynuje miliony zdjęć, wspomnień, zapisów, nagrań szczególnie cennych dla polskiej historii, ale też są różne inne instytucje, które pomagają tworzyć tak zwane repozytoria dokumentów elektronicznych, gdzie możemy sobie je udostępniać również rodzinie, tudzież innym zainteresowanym.
1: Pani Moniko, jeśli mogę zapytać, bo sporo mówiłyśmy już o tych domowych archiwach, ale no właśnie, czy to wystarczy inaczej? Co jest najlepszym sposobem na digitalizowanie domowego archiwum, fotografii czy dokumentów? Aparat fotograficzny czy może jednak skaner? Co będzie jakościowo lepsze, pewniejsze? Co przetrwa dłużej?
0: Tutaj jakby dobór sprzętu zależy od tego, co chcemy digitalizować, tak? Więc luźne kartki, jak najbardziej skaner. Nawet taki domowy. Ja zawsze powtarzam, że lepiej zdigitalizować to w każdy możliwy, dostępny nam sposób, niż nie zdigitalizować tego zupełnie. Więc jak najbardziej. Jeśli chodzi o luźne dokumenty, zwykły, płaski skaner, jeśli dysponujemy takowym w domu. No, ze szczególną ostrożnością podchodzimy do pamiętników, czy książek, czy dokumentów, które zostały zszyte. I tutaj lepszym rozwiązaniem byłby aparat fotograficzny na statywie. Ale już przy użyciu zwykłego telefonu komórkowego, a mają one w tym momencie dosyć dobrą rozdzielczość, możemy jak najbardziej digitalizować różnego typu dokumenty. To, co mogę Państwu polecić, bo przy nawet digitalizacji zwykłym aparatem fotograficznym, co może się przydać? Są takie szybki szklane, to jest takie szkło, które nie odbija światła, takie OptiWhite, ja akurat mam te szybki OptiWhite. Jeśli nakrywamy nim tą szybką zdjęcie lub dokument, ładnie się nam on wypłaszcza i wtedy łatwiej jest nam zrobić zdjęcie. Ja do digitalizacji wykorzystuję aparat na statywie, zwykłe lampki biurkowe należące do moich dzieci. Warto sobie czasami dosyć dobrze doświetlić fotografowaną rzecz i jak najbardziej aparatem fotograficznym jesteśmy w stanie zrobić dość dobre cyfrowe kopie naszych dokumentów czy zdjęć. I tu chciałabym na jedną rzecz zwrócić uwagę. Jeśli robimy sobie kopię, ta pierwsza kopia, ta kopia matka, ona nie może być poprawiana. Nie powinniśmy poprawiać ani jakości koloru, barw, ani druku. Powinna być zrobiona jak najlepiej, ale nie powinniśmy ingerować ani w kolory, ani w jakość druku. Jeśli robimy kolejne, owszem, możemy je poprawiać, ale ta jedna pierwsza, ta kopia matka powinna zostać jak najbardziej zbliżona do oryginału.
1: Warto drukować te kopie, czy jednak mając oryginał i powiedzmy dwie, trzy kopie

0: w świecie cyfrowym, to już nie marnować lasów.
1: Zależy od preferencji.
0: Można wydrukować.
1: Są ludzie, którzy lubią mieć jeszcze jedną wersję papierową, ale zazwyczaj nie. Pozostajemy przy oryginale i przy kopiach cyfrowych.
0: Pani Moniko, już zbliżając się do końca naszej dzisiejszej rozmowy, tak naprawdę po co nam te domowe archiwa? To trochę nasza tożsamość na tej podstawie, no właśnie, budujemy trochę siebie?
1: Oczywiście. No, człowiek nie żyje sam w oderwaniu, żyje w pewnej społeczności, tą najbliższą społecznością jest nasza rodzina i nawet jeśli na pewnym etapie naszego życia nie interesuje nas to, nie pociąga, przychodzi taki moment, że chcemy dowiedzieć się więcej o sobie poprzez poznanie własnych korzeni, tego skąd się wzięliśmy, skąd pochodzimy, co miało wpływ na różne nasze życiowe decyzje, jak kształtowały się losy naszej rodziny. To jest fascynująca historia i wierzcie mi Państwo, naprawdę warto ją poznać i zgłębiać. Ci, którzy załapali bakcyla genealogii, poszukują dalej przez całe życie, bo wszędzie czają się różne zagadki genealogiczne, które możemy rozwiązać i wszędzie znajdziemy różne niesamowite informacje i przed każdym czeka wiele odkryć.
0: Bardzo Pani dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. No i mam nadzieję, że jeszcze choćby o tych poszukiwaniach wiedzy o naszych przodkach w kontekście budowy drzewa genealogicznego będziemy miały okazję jeszcze kiedyś porozmawiać.
1: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.
2: SK Beskidy.
0: I przyszedł czas na nasze kolejne radiowe spotkanie z historią. W tym tygodniu wraz z panią Dorotą Firlej, kustosz Muzeum Miejskiego we Wrzywcu, będziemy kontynuować opowieść, można powiedzieć, o biografiach, opowieściach o ludziach, no właśnie, stąd, z Żywca, ale też związanych właśnie z dworem żywieckim. A jeśli mówimy o żywieckim dworze, no to tutaj niemal samoczynnie nasuwają się Habsburgowie. I dzisiaj o tych postaciach habsburskich, tych znanych bardziej i tych, można powiedzieć, nieco zapomnianych, będziemy rozmawiać. No i będziemy posługiwać się przynajmniej kilkoma wydawnictwami.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie i tak jak zapowiedziała Pani redaktor, przed nami wydane już starsze biografie naszych arcyksiążąt. Na pewno Państwo pamiętacie też odcinek z ojcem Badenim, czyli Kazimierzem Badenim, także bardzo ważną postacią, która wychowywała się na naszym dworze arcyksiążęcym, żywieckim. I także mówiłyśmy o tych różnych biografiach i wielu biografiach, które powstały na temat ojca Joachima. Natomiast dzisiaj przed nami księżna, wspomnienia o polskich Habsburgach z Marią Krystyną Habsburg rozmawiali Adam Tracz i Krzysztof Błecha. Druga biografia, Czerwony Książę, tu od razu Państwu zdradzę tajemnicę, a może niekoniecznie. Oczywiście biografia Wilhelma Habsburga, czyli wujka naszej księżnej, Timothy'ego Snydera, profesora, i Alice Habsburg w języku tutaj szwedzkim, jej słynne pamiętniki z lat 70. Księżna partyzant. I o tych trzech pozycjach będziemy Państwu opowiadać.
0: Chyba najłatwiej będzie nam rozpocząć od tych wspomnień księżnej, czyli Marii Krystyny Habsburg, po prostu najbliżej nam do niej tutaj z żywieckiego zamku.
3: Tak, Szanowni Państwo, to jest książka, która mnie się już rozleciała z uwagi na częstość korzystania, moja ulubiona biografia pana Tracza i pana Błechy. To są te opowiadania, które my słyszeliśmy, że tak powiem, na żywo od księżnej. Natomiast ci autorzy wspaniale zebrali te opowiadania w taki doskonały komplet, bo to są opowieści o dziadkach, o rodzicach, o rodzeństwie i oczywiście o samej Marii Krystynie.
0: Pani Droto, ale doprecyzujmy, to biografia, czy może bardziej autobiografia?
3: Na pewno biografia, bo mamy dwóch panów, którzy opisują życie nie tylko Marii Krystyny, bo to jest taki wywiad, tak jak w tytule jest to zaznaczone i warto to podkreślić, że to jest opowieść Marii Krystyny. Ja tutaj Państwu może nie zdradzę tajemnicy, bo osoby, które miały okazję długo słuchać opowieści naszej

0: Marii Krystyny. Pamiętają, że Maria Krystyna opowiadała tak chronologicznie. Nie lubiła opowiadać jakby od początku o sobie, tylko zaczynała historię o dziadkach, rodzicach, o sobie. Czasami bywało tak, że ta historia wybrzmiewała nawet około 2 godzin, a potem jak ci słuchacze byli cierpliwi, a zawsze byli zainteresowani, potem dopiero ta część związana z pytaniami, powiedziałabym, dialogiem. Natomiast ta opowieść księżnej była cudowna. Ja bardzo często, bo uczestniczyłam w tych wywiadach i sprawach, są z telewizją, ale i z ludźmi, że tak powiem, prywatnymi. Zawsze czułam się jak w teatrze, bo zawsze księżna coś dopowiedziała, jakąś anegdotę, jakąś ciekawą historię i to na szczęście nasi autorzy, pan Tracz i pan Błecha, zebrali w formie wydanego wywiadu, tak bym to powiedziała.
1: No właśnie, a jaka jest konstrukcja tej opowieści, tych wspomnień? Czy one są w jakiś sposób właśnie prowadzone, czy ta opowieść jest prowadzona chronologicznie? Logicznie, czy może bardziej tematycznie?
0: Tematycznie. Ja bym powiedziała, że to są takie monografy właśnie. Pochodzenie, wychowanie, święta, o zwykły dzień na zamku. To, co księżna lubiła oczywiście gdzieś tam tematycznie też opowiadać nam, nie tylko muzealnikom, ale i swoim gościom. To, co jest bardzo cenne, to jest ta część o samej Marii Krystynie, bo przecież tego wcześniej nigdy nie mieliśmy okazji wysłuchać czy przeczytać. I powiem Państwu, ogromnym plusem tego wydawnictwa jest wręcz nadmiar, co uwielbiam, ikonografii. Zdjęcia oczywiście z albumów księżnej, z archiwum, zdjęcia współczesne miejsc, postaci. To podkreśla bardzo ważność tej publikacji.
1: Myślę, że w tej właśnie publikacji sporo jest tych pytań, które sami chcielibyśmy zadać właśnie arcyksiężnej z Żywca.
0: Tak, jak najbardziej. Proszę Państwa, tutaj otworzył mi się rok wydania, 2009, więc to było już dosyć dawno. Za chwilę będziemy w 9 roku jakiś mały jubileusz, że tak powiem, obchodzić. Natomiast wiem, że książka wyczerpała nakład. No i tutaj chyba prośba do autorów, żeby wznowić ten wywiad, ponieważ nie tylko mieszkańcy potrzebują jakby nowej ilości książek, ale i osoby, które przyjeżdżają do nas, regularnie pytają właśnie o ten słynny wywiad z księżną.
1: Pani Doroto, jak miałam okazję przeglądać tę publikację, od której zaczynamy dzisiaj, to mam wrażenie, że te opowieści, te wspomnienia rzeczywiście oddają styl, poczucie humoru i trochę też osobowości Marii Krystyny Habsburg. To da się wyczuć.
0: Tak, jak najbardziej. Tutaj wybrałam dla Państwa 2 takie krótkie cytaty z książki, ozdobione świetnymi zdjęciami, bardzo prywatnymi. Tutaj mamy głównie Karola Stefana i Marię Krystynę. Oni byli najbliżej wiekowo, no i tutaj widać, że to jest taki układ przyjacielski i kumplowski wręcz. I posłuchajcie Państwo pytania naszych autorów. A jak spędzaliście wolny czas? Wolnego czasu nie mieliśmy zbyt wiele, ale gdy tylko mogliśmy, to jeździliśmy na rowerach lub konno. Czasami wybieraliśmy się na spacery nad Koszarawę lub Sołę. No i tutaj ilustracje poświadczają. I jeszcze jedno pytanie. Chodziliście do kina, teatru czy też do cyrku? Kino i teatr były uważane za miejsca rozrywki niemoralnej i generalnie nie chodziliśmy tam, choć kiedyś od tego zrobiono nam wyjątek. Pamiętam, że zabrano nas na film zatytułowany, o ile sobie dobrze przypominam, Zygmunt August i Barbara Radziwiłłówna. Byłam pod wielkim wrażeniem tego filmu i sytuacji, w której królowi nie pozwalano ożenić się z Barbarą, która przecież była księżniczką. Ja tu dopowiem, myślę, że chodzi o kino Edison, prawda? Urania Edison, że tak powiem, tutaj za murem pałacowym, przecież to kino pana Kasztelnika działało także i dla arcyksiążąt.
1: No i jeszcze kończąc, można powiedzieć, wątek tej pierwszej publikacji, to zdecydowanie te fotografie są naprawdę warte obejrzenia, bo choćby habsburskiego rodzeństwa na sankach, na zamarzniętej tafli jakiegoś środowiska, to nie są, to nie mamy okazji oglądać zbyt często choćby na wystawach.
0: Tak, szanowni Państwo, raz młodość naszej arcyksiężniczki, ale i nawet ten czas po 2001 roku w Żywcu, to są zdjęcia już archiwalne, zdjęcia, nie wiem, tutaj mamy z 1993 roku, podpisany najpiękniejszy dzień w Żywcu, Maria Krystyna, ponownie z polskim paszportem, więc cała ta historia tutaj naprawdę świetnie wybrzmiewa. No i oczywiście te uroczystości, kiedy otrzymuje klucze od apartamentu, no od rodzinnego domu, właśnie dnia 2 września 2001 roku. Zdjęcia z najbliższą rodziną, czyli Karolem Stefanem Szwedzkim, księżną Renatą z Madrytu, już no wszyscy świętej pamięci, proszę Państwa, więc naprawdę warto przeczytać tę publikację, ale bardzo dokładnie przejrzeć zdjęcia i te zdjęcia przedwojenne nie są jedyną wartością, ale zdjęcia powiedzmy z XX i z XXI wieku już są na ten czas historyczne.
1: Pani Doro, to która z kolejnych publikacji?
0: Może mama naszej księżnej, czyli księżna partyzant.
1: No i tutaj jest pewien problem, no bo niestety to książka wydana, ale w języku szwedzkim.
0: Tak, jest to oryginalne wydanie z 1976 roku. My otrzymaliśmy od Żywczanki mieszkającej w Szwecji tę pozycję, bo to nie jest tak łatwo znaleźć na Allegro, księżno partyzant. Ja Państwu mogę tylko tyle jakby ujawnić, że tak powiem, że mam nadzieję, że jeszcze w tym roku kalendarzowym będziemy mieli okazję już czytać w języku polskim opracowanie tego pamiętnika, ale może szczegóły takie, że tak powiem, bliższe już zdradzę, jeżeli jakaś data bardzo konkretna będzie miała miejsce w naszym mieście. Natomiast ten pamiętnik, księżna partyzant, wydany w Sztokholmie, opowiada przede wszystkim o losach mamy księżnej, czyli księżnej Alicji Anka Krona, Primogoto Badeni, no i oczywiście drugi małżonek, czyli tata naszej Marii Krystyny, Karol Olbracht Habsburg.
1: I to przede wszystkim lata powojenne.
0: Lata przedwojenne także, ale i lata powojenne. I proszę Państwa, tutaj no dla mnie na przykład super bardzo duża czcionka jest. Sposób wydania tej książki jest zupełnie inny niż te wydawnictwa już wydawane w naszym kraju. Mamy wkładki, że tak powiem, z fotografiami. Jak na owe czasy, na lata 70. to były jedyne fotografie opublikowane, związane z naszymi polskimi Habsburgami. I tu mamy świetne zdjęcia księżnej Alicji z 1911 roku, właśnie po ślubie z Ludwikiem Badenim. Mamy to słynne zdjęcie samej Alicji w tym bardzo pięknym stroju na koniu. No i oczywiście zdjęcia z dziećmi, z Kazimierzem Badenim tutaj w górach, w Busku. No i w ogóle tutaj Badeni jako młodzieniec. My już o ojcu Joachimie rozmawiałyśmy, natomiast te fotografie są naprawdę wręcz unikalne. No i potem już czas przybycia do Żywca. Wspaniała Alicja w sukni ślubnej, Karol Olbracht w mundurze i pobyt w Żywcu. Mamy też tu wizerunki samego pałacu, parku. No i księżna Alicja w słynnej biżuterii. O tej biżuterii też mieliśmy okazję wspominać i w tym roku, i w zeszłym roku. Ta historia wybrzmiała, że właśnie fragment tego garnituru wylądował w Luwrze, a dzisiaj no nie wiadomo gdzie jest, że tak powiem. I te fotografie także najbliższej rodziny księżnej Renaty, dalej bratanicy naszej księżnej Marii Krystyny, czyli córki Karola Stefana Szwedzkiego. No i mamy też takie historyczne zdjęcia, kiedy od rządu polskiego nasza Alicja w 1963 roku dostała to słynne odznaczenie związane z Armią Krajową. Pseudonim Alicja jest też tutaj no, bardzo istotny.
1: Trzeba przyznać, że gdyby udało się przetłumaczyć właśnie te publikacje, to stanowiłaby ona taki, no, też można powiedzieć, brakujący trochę element, bo przecież niejednokrotnie podkreśla się patriotyzm żywieckich Habsburgów I w przypadku Alicji Habsburg, no tu aż się prosi o jakieś rozszerzenie tego tematu.
0: Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że opisane czasy przed i powojenne były ciężkie, głównie te powojenne, więc myślę, że odbiorcy, czytelnicy będą bardzo zainteresowani losami, historią. Ale proszę Państwa, jeżeli dojdzie do promocji książki, będziecie Państwo pierwsi wiedzieć, że te rzeczy już są w druku, już czekają, wydaje mi się, na promocję.

właśnie ta promocja powinna rozpocząć się od naszego miasta i bardzo bym sobie też życzyła, żeby Alicja Habsburg wybrzmiała nie tylko w Żywcu, na Żywiecczyźnie, ale czekają, wydaje mi się, na promocję, właśnie ta promocja powinna rozpocząć się od naszego miasta i bardzo bym sobie też życzyła, żeby Alicja Habsburg wybrzmiała nie tylko w Żywcu, na Żywiecczyźnie, ale w

0: osoba, która bardzo dużo zrobiła w okresie okupacji. Niech też wybrzmi ta historia, no, taka bardziej ciężka, bardziej trudna. Przypomnijmy losy Habsburgów, nie tylko te wspaniałe arcyksiążęce z okresu międzywojennego, ale właśnie te trudne okupacyjne i potem komunistyczne, że tak powiem. Natomiast córce księżnej Alicji, Marii Krystynie, no, bardzo pięknie ułożyło się życie, że miała możliwość wrócić do swojego rodzinnego miasta. Natomiast tylko może tyle Państwu dopowiem, że księżna Alicja po 1945 roku nie miała zgody na oficjalne odwiedzenie swoich właściwszywców. Proszę sobie wyobrazić, takie to były czasy, więc myślę, że warto powracać jeszcze historycznie, wspomnieniowo właśnie do naszej księżnej Alicji.
1: No i Pani Doroto, przed nami jeszcze jedna publikacja, Czerwony Książę. To biografia chyba jednak bardzo mało znanej osoby z rodu Habsburgów.
0: Zgadza się. Czerwony Książę, Wasyl Wyszywany, czyli Wilhelm, wujek naszej księżnej, brat Karola Olbrachta, najmłodszy syn arcyksiążęcej pary, urodzony w 1895 roku. Z tym malutkim dzieckiem arcyksiążęca para przyjeżdża do Żywca. No, postać, powiem Państwu, taka bardzo perwersyjna, prowokacyjna. Historia, ja może całej historii nie będę opowiadać, natomiast chciałabym bardzo, żebyście Państwo przeczytali. Tym bardziej, że pan profesor Timothy Snyder jest taką postacią bardzo znaną. Pamiętam, kiedy był w Żywcu, prowadził kwerendę w naszym muzeum, w archiwum. No oczywiście spotkania z naszą księżną Marią Krystyną Habsburg. Sam Norman Davis, tutaj to jest na okładce książki, ja tu Państwu zacytuję, Timothy Snyder dowiódł, że potrafi opowiedzieć dobrą historię błyskotliwie i porywająco. No i faktycznie wydaje mi się, że to życie Wilhelma jest świetnym scenariuszem na film, taki w stylu wręcz hollywoodzkim. W książce może mniej jest fotografii jak w tych naszych wydaniach, dużo jest map, dużo jest historii związanych właśnie z Galicją, z czasami oczywiście przedwojennymi, potem tymi bardzo skomplikowanymi czasami okupacyjnymi i powojennymi, bo no, nasz Wilhelm umiera na gruźlicę, ale w 1948 roku został przechwycony przez władze rosyjskie i umieszczony w obozie. Natomiast jeszcze do samej książki powrócę, bo o Wilhelmie może za chwileczkę sobie porozmawiamy. Na co warto zwrócić uwagę, bo ta biografia jest bardzo obszerna. Mamy ponad 300 stron z tym aparatem naukowym. Oprócz drzew genealogicznych, które są, proszę Państwa, konieczne, bo zawsze nasi tutaj turyści, nasi pasjonaci czasami sami się mylą w imionach, które się powtarzają od stuleci. I Wilhelma

0: prawda, od cesarzowej Marii Teresy, tej najsłynniejszej, która podzieliła nasz kraj z sąsiadami. No a historia, że kołem się toczy, jej potomek w postaci dziadka naszej księżnej, a taty Wilhelma, no, przyjął obywatelstwo polskie w naszym mieście. To, co uważam jest fantastyczne, to noty biograficzne, czyli macie tutaj Państwo krótkie informacje na temat najważniejszych postaci, no głównie habsburskich, które tutaj się pojawiają. Już nie trzeba googlować, że tak powiem, i szukać w internecie danych. I w stosunku do samego Wilhelma mamy, że to wujek, że to mama, tata, więc to jest też bardzo dobry zabieg pana profesora. No i oczywiście ten błyskotliwy i porywający tekst na temat samego bohatera.
1: Co my właściwie wiemy o tym Wilhelmie Habsburgu, bo szczerze mówiąc naprawdę to imię pojawia się rzadko w naszych rozmowach.
0: Tak, bardzo rzadko. On oczywiście na drzewie genealogicznym w naszym starym zamku na wystawach historycznych się pojawia. W tej bardzo charakterystycznej wyszywanej koszuli, stąd Wasyl wyszywany. I powiem Państwu, że właściwie dopiero ta pozycja pana profesora daje nam więcej informacji na temat tego Wilhelma. Natomiast wiemy, że on przyjechał z rodzicami. Przy czym już w 1912 roku kończy naukę i on nie bywa tak często w Żywcu, więc myślę, że ta totalna, nawet nie młodość, tylko dzieciństwo wychowuje się tutaj na dworze. Mamy oczywiście fotografię samego Habsburga. Natomiast on w wieku 14 lat wstąpił do szkoły w Chraniach i potem w tym 12 roku zakończył naukę. Potem był w Wiedniu, już pod okiem prywatnych nauczycieli doskonalił się. Oczywiście świetnie znał języki obce, podróżował. Natomiast trudno mi powiedzieć, dlaczego zainteresował się Ukrainą, ponieważ no to był taki ogromny problem i polityczny, i rodzinny, ponieważ wtedy Ukraina była wrogiem Polski i jego tata, Karol Stefan, no, że tak powiem, wyrzucił, wydziedziczył go z domu, więc on musiał jakby na własną rękę, że tak powiem, planować swoje życie i stąd odsyłam Państwa do tegoże wydawnictwa, żebyście Państwo poczytali, jak to było za czasów głównie okresu międzywojennego i w tym czasie powojennym. No, dla niego to były z jednej strony bardzo takie interesujące lata życia, no ale to, co się wydarzyło już później po wojnie, mamy różne daty śmierci. To nawet nie chodzi o dzienną datę, 26 sierpnia czy 22. Możecie Państwo też w internecie znaleźć różne daty śmierci. 1947, 6, 8. On został po prostu aresztowany w Wiedniu przez Główny Zarząd Wywiadowczy, wywieziony do ZSRR i skazany jako agent angielski na 25 lat więzienia. Umiera na gruźlicę w Kijowie. No ta gruźlica, jak Państwo wiecie, to nie tylko choroba habsburska. W internecie jest to zdjęcie takie przed śmiercią. Wilhelm jest nie do poznania, to wcale nie jest starsza osoba. Rodzi się w 1895 roku. Natomiast warto też zwrócić uwagę w jego biografii na te zainteresowania Ukraińską Republiką Ludową, związki z Ukrainą. On był pretendentem do tronu ukraińskiego, więc to są ciekawe rzeczy. Więc może nie zdradzamy do końca tych wręcz naprawdę hollywoodzkiego scenariusza, ale zerknijcie Państwo i namawiam, pomimo że ta biografia jest obfita, do przeczytania historii o Czerwonym Księciu, który tak, no, został tu wyklęty z Żywca. Ojciec już nie nawiązał kontaktu nigdy, ponieważ Ukraina, no wtedy, jak Państwo wiecie, politycznie zawsze różnie bywa. I stąd ten Wasyl wyszywany, stąd ten Czerwony Książę. Natomiast jak Państwo popatrzycie na fotografię Wilhelma, on ci męscy potomkowie bardzo podobni. Czasami można pomylić Karola Olbrachta z Karolem Leonem. No ta twarz habsburska bardzo, bardzo charakterystyczna. No i ten najmłodszy wujek naszej księżnej, ona też bardzo mało wiedziała na temat księcia. Nie wiem, jak wyglądała rozmowa z panem profesorem, ale myślę, że to było też bardzo ciekawe wydarzenie w życiu samej księżnej, która miała okazję dowiedzieć się czegoś więcej o wujku Wilhelmie.
1: Pani Doro, to dzisiaj przedstawiłyśmy przynajmniej trzy publikacje, które w jakiś sposób

0: opisują ten pełny obraz rodziny Habsburgów i nie jest to, można powiedzieć, taki wyidealizowany obraz rodziny żywieckiego dworu, ale no właśnie to są te najważniejsze, czy może jedyne publikacje, no właśnie w tej działce biograficznej?
1: Na razie jedyne. Ja cały czas czekam też na biogramy i pracę pani Judyty Syrek, która jest przecież zainteresowana od lat Badeniem, księżną Alicją, w ogóle rodziną tą żywiecką, arcyksiążęcą, więc mam nadzieję, że nie zamykamy na razie listy tych biografii dla nas bardzo ważnych postaci. To jest też dobrze, że osoby z zewnątrz, nie ze środowiska tutaj naszego żywieckiego, zajmują się tym tematem, bo proszę Państwa, mnie by było bardzo ciężko napisać biografię księżnej. Czy ona by była obiektywna na tej zasadzie? Jednak spędzaliśmy z nią bardzo dużo czasu, pewno, że jakieś artykuły, jakieś informacje, oczywiście, natomiast jednak to spojrzenie takie chłodniejsze, bardziej obiektywne z zewnątrz, wydaje mi się lepsze. No i stąd też nasza współpraca, chociażby z panią Judytą Syrek, z panem profesorem Łazugą. To są postaci, które naprawdę mogą jeszcze dużo wnieść do historii naszych żywieckich Habsburgów.
0: Pani Doroto, to już zmierzając do końca naszego dzisiejszego spotkania, czy te publikacje są dostępne choćby w waszej bibliotece?
1: Oczywiście. Problem jest, albo od razu ona jest po prostu wystawiona w gablocie, jako pamiątka przyszłości. Bardzo na to liczę, że będzie można ją już kupić przetłumaczoną i każdy, kto będzie miał ochotę, zakupi sobie w tym roku taki egzemplarz. Natomiast Czerwonego Księcia, czy oczywiście wywiad z księżną, czy wcześniejsze biogramy naszego ojca Badeniego są dostępne nie tylko w naszej bibliotece, ale i w bibliotekach żywieckich.
0: I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboniu, do usłyszenia.
2: SK Beskid News.
3: Agata Chmielowska, Radio SK. Jesteśmy w gminie Gilowice. Rozmawiamy z wójtem tej gminy, z panem Krzysztofem Okrzysikiem. Panie wójcie, wiosna za pasem. I to jest taki czas, kiedy inwestycje nabierają rozpędu. Ale zacznijmy od wspomnień zimowych i proszę się przyznać, ile was szarpnęła ta zima, bo co roku zawsze wójtowie mówią, że na zimowym odśnieżaniu i utrzymaniu dróg się oszczędzało. W tym roku chyba się nie udało.
4: Mamy już mniej więcej podsumowane, ile nas kosztowała ta tegoroczna zima, nie tylko tegoroczna, bo to cały sezon, można powiedzieć, od października do lutego, a nawet marca mieliśmy zimę, jaką mieliśmy. Mieliśmy ładną zimę, nie ma co narzekać, bo to zawsze patrzymy przez pryzmat pieniędzy, ale też popatrzmy przez pryzmat taki troszeczkę inny, że chociaż dzieciaki na ferie ucieszyły się, bo troszeczkę tego śniegu miały. Ile nas kosztowała? Na chwilę obecną, jak mam podsumowane, 540 tysięcy złotych. To jest oczywiście odśnieżanie plus zakup soli. Myślę, że ta kwota już wiele nie będzie się różniła, bo już mamy wiosnę, więc liczę na to, że już śnieg nam nie spadnie, chociaż pogoda lubi płata tutaj figle.
3: No to wiadomo, 500 000 to nie jest mało. A proszę powiedzieć, jak w takim razie wygląda sytuacja na drogach, bo zawsze mówią, że po zimie duże zniszczenia, czy takie zniszczenia macie i jakie pieniądze na drogi przeznaczacie w takim razie, remonty, ale także przebudowy?
4: Mamy dużo zniszczeń i właśnie tu jest zawsze na te bieżące wydatki, na te remonty, tych pieniędzy mamy bardzo mało, więc remontujemy tylko to, co tak naprawdę musimy, z tego względu, że wszelkie dotacje, czy to są krajowe, czy unijne, to są na budowy, na przebudowy tych dróg, na remonty no niestety nie ma i to tak zawsze to robimy w tym własnym zakresie, tylko to, co musimy. Jak już ta droga naprawdę jest bardzo zniszczona, to już staramy się pozwolenie na budowę przebudować, na tą drogę pozyskiwać środki zewnętrzne. Powiem tak, dopiero zaczęliśmy przejeżdżać te drogi. Trudno mi jest powiedzieć, jaka to będzie skala, jeżeli chodzi o finanse. Natomiast ta zima też była specyficzna. Najgorsze dla drogi to są przejścia przez temperaturę zero, czyli plus, minus. A tego było bardzo dużo, no bo było troszeczkę słoneczka, było troszkę przymrozków i było tych odwilży. I to najbardziej degraduje drogi, te asfalty pękają, ten mróz po prostu rozsadza, ta woda rozsadza te asfalty i robią się dziury. Ale powiem też, dużo inwestujemy w drogi, bo w tym roku

0: właśnie rozpoczęliśmy przebudowę prawie 3 kilometrów dróg naszych lokalnych. Na taką małą gminę jak gmina Gilowice to jest dużo, to jest 1 800 000 złotych zainwestowane w przebudowę dróg. To są pieniądze z Polskiego Ładu, gdzie gmina dokłada tylko 150-160 000 wkładu własnego, także jest to niewiele. I no dzięki takim środkom można zrobić dużo, dużo więcej, bo jak ja bym te 150 000 zainwestował w jakieś remonty, to ja dużo nie zrobię. Nie? Natomiast tutaj przy tak wspaniałych dotacjach, nawet 90%, to można tych dróg zrobić znacznie więcej.
1: Rozmawialiśmy w minionym roku, trzeba powiedzieć, na przełomie, o inwestycjach właśnie drogowych. Między innymi mówiliśmy o przebudowie ulicy Siedlakówka. To jest ważna droga w kontekście dojazdu do szkoły. Tam jest chodnik. Na całej długości chcecie doprowadzić do takiego stanu, żeby było bezpiecznie. Ten chodnik będzie i od strony tutaj gminy, ale także od strony ulicy Wojewódzkiej. No ale oprócz tego będzie też ścieżka rowerowa. To też istotna infrastruktura, jeśli chodzi o tutaj tereny w Gilowicach.
0: Tak, ulica Siedlakówka, to mamy zadanie w sumie połączone też z Rządowego Funduszu Polski Ład. Ponad 5 milionów złotych na przebudowę drogi od szkoły do drogi wojewódzkiej 946 oraz budowę ścieżki rowerowej od ulicy Wiklinowej, czyli praktycznie od Urzędu Gminy, w stronę Ślemienia, to jest prawie kilometr ścieżki rowerowej, do ulicy Zawodą. Powiem, jeżeli chodzi o przebudowę drogi ulicy Siedlakówka, to będzie tak, wybudowany chodnik od szkoły do drogi wojewódzkiej, całkowicie nowa nawierzchnia asfaltowa plus utwardzenie prawą stroną około 70 cm takiego pobocza wykonanego z kostki, także też to będzie bezpieczne, bo nawet jak nie jedną stroną chodnikiem, to drugą stroną można się też od sąsiada do sąsiada przemieścić bezpiecznym poboczem.
1: Na jakim jesteście etapie?
0: Jeżeli chodzi o zaawansowanie, to myślę, że to już jest około 50%, już są układane krawężniki. Teraz planujemy, że po wykonaniu całej tej kanalizacji krawężników będzie zbierana stara warstwa asfaltowa. Będziemy robić tak jakby wzmocnienie konstrukcji tej drogi recyklerem, gdzie maszyna, dodając cement do tego kruszywa, które tam jest pod asfaltem, zestabilizuje tą całą warstwę. No i później będzie nakładana nowa warstwa asfaltowa i oczywiście warstwa na chodniku z kostki. To jest czas, no myślę, że to dopiero będzie tak wrzesień, październik, finisz tej inwestycji, jeżeli chodzi o Siedlakówka. A ścieżka rowerowa, liczę na to, że będzie troszeczkę wcześniej, jak nic złego się nie wydarzy, to już w wakacje, myślę, że dzieciaki będą jeździć ścieżką rowerową, bo też już jest bardzo zaawansowana, już są pierwsze warstwy kruszyw kładzione, już są wybudowane przyczółki do kładki, bo tam też jest taki mały strumyczek, musimy zrobić kładkę nad tym strumyczkiem. No i jak to się wykona, to już można dać wierzchnie warstwy asfalt i używać ścieżki. Powiem tak, jeżeli chodzi o Siedlakówkę, to jest jeszcze nie koniec moich tutaj planów i marzeń, bo też jest wykonywana dokumentacja projektowa na przebudowę dalszej części tej drogi, czyli od szkoły tutaj w stronę drogi powiatowej, w stronę urzędu naszego, aby też można było odtworzyć nowy asfalt i wybudować wzdłuż, po prawej stronie jadąc od gminy, ścieżkę rowerową, bo tam już chodnik mamy. Oczywiście to jest nutka przyszłości, myślę, że jeszcze, nie wiem, 2, 3, 4 lata musimy na to poczekać, bo to wszystko zależne jest od funduszy, głównie funduszy zewnętrznych, ale jak to by nam się to udało zrobić, myślę, że Siedlakówka to jest no, taka nasza najważniejsza droga gminna w gminie Gilowice, ponieważ jest to droga łącząca drogę powiatową z drogą wojewódzką. Jest przy niej szkoła, czyli bezpieczeństwo. Do szkoły uczęszcza łącznie z przedszkolem 530 dzieci. Pracowników szkoły to jest prawie setka, więc to jest 600 ludzi, którzy przemieszczają się tą ulicą w sprawie tylko szkoły, nie? Natomiast patrząc dalej, no, mieszkańcy czy też turyści i też ktoś, kto przejeżdża, czasem sobie gdzieś tam skraca, przejeżdża, więc samych samochodów o godzinie 8 rano, jak żeśmy kiedyś próbowali to analizować,

0: To jest około 200, które gdzieś tam rodzice dowożą swoje dzieciaki do szkoły. No i później w okolicach godziny tej 13-14 następne 200 samochodów przejeżdża tą ulicą. A do tego jest jeszcze ruch pozaszkolny, więc bardzo zależy mi na tym, aby tą ulicę doprowadzić do takiego unijnego standardu, bezpiecznego standardu, aby można było bezpiecznie nią podróżować i jako samochody, i piesi, i rowerzyści, żeby było to na wysokim poziomie.
1: To skoro jesteśmy przy drogach, to panie wójcie, w tym roku jakie plany, jeśli chodzi o remonty, gdzie najwięcej pieniędzy, jakie to pieniądze są, chcecie przeznaczyć na takie właśnie prace?
0: Powiem tak, w tym roku, tak jak wspomniałem wcześniej, prawie 1 800 000 zainwestujemy na drogi lokalne. Będzie to 21 dróg przebudowanych. Powiem, oprócz tego stawiamy nadal na wodociąg, który już też jesteśmy prawie że na ukończeniu. Wybudowaliśmy jeden, który już zakończyliśmy budowę, wodociąg przy ulicy Widokowej i tam również udało się nam odtworzyć nawierzchnię na całej długości drogi. Te środki dostaliśmy ze środków Krajowego Programu Odbudowy, ponad 1 600 000 zł. Również nadal budujemy ujęcie wody wraz z pompownią. Też to jest na finiszu. Myślę, że do 2 miesięcy inwestycja zostanie odebrana. Tutaj inwestycja 4 300 000, gdzie gmina dokłada się do tej inwestycji tylko albo aż 500 000 zł. Więc to też jest zabezpieczenie w wodę naszych mieszkańców. I tu już też z tyłu głowy mam, że mamy ujęcie, mamy stację uzdatniania wody, pompownię. Wody będziemy, myślę, mieć dużo i tą wodę będziemy mieć zabezpieczoną na następne 10, 20, 30 lat. Natomiast boję się o jedno, o przepustowość tych naszych sieci, bo już wiem, że ta sieć jest troszeczkę słabo rozbudowana. Mamy takie lokalne przewężenia, gdzie rura 160 przechodzi na przykład w 110 czy w 90. I nie ukrywam, lada dzień będziemy zlecać projekt na rozbudowę tej naszej sieci, aby uzupełnić te wąskie gardła. No wiadomo, do budowy jeszcze daleko, ale o tym się już trzeba myśleć, bo już wiem, że takie zagrożenie za rok, za dwa, za trzy może wystąpić. Więc o tym musimy myśleć już teraz, aby wykonać projekty, uzyskać pozwolenie na budowę, a później będziemy szukać środków zewnętrznych, aby można było te wodociągi uzupełnić.
1: Panie, to jeśli mówimy o inwestycjach, to jedna z takich ważniejszych inwestycji, o której mówiłyśmy przez wiele lat i ona finiszuje, a praktycznie już jest ukończona. Mówimy o szkole i hali sportowej w Rychwałdzie, albo inwestycja stoi i niebawem dzieciaki już będą szalały tam właśnie w tym obiekcie.
0: W końcu dzieciaki z Rychwałdu nie będą ćwiczyć na boisku niejednokrotnie mroźnym, zaśnieżonym, albo gdzieś na korytarzu. No myślę, że mieszkańcy na tę inwestycję czekali ponad 20 lat. To jest takie moje dziecko, można powiedzieć, i jak gdzieś tam zostałem wójtem, to było moje marzenie i zawsze mówiłem, że tą salę muszę wybudować. To takie słowo moje honoru było, że to zrobię. Mimo to, że moim poprzednikom nie udało się tego zrobić i niejednokrotnie próbowali, bo tam już były kilka projektów było na tę salę gimnastyczną, ale gdzieś te projekty później zostały anulowane z tego względu, że pozwolenie na budowę trwa 3 lata. Jeżeli się nie rozpocznie budowy, to niestety pozwolenie przepada, a to były potężne koszty. No i w pewnym momencie sam byłem załamany, bo jeden przetarg, drugi przetarg, gdzieś tam te pieniądze, 14 milionów na początku, ale udało się nam w końcu ogłosić przetarg. Zakończyliśmy budowę, można powiedzieć, inwestycja już jest całkowicie podliczona, 6 861 000, gdzie gmina dołożyła ponad 800 000 zł do inwestycji. Inwestycja jest odebrana, już jest użytkowana przez szkołę, natomiast też gmina w trwały zarząd przekaże obiekt dyrektorowi szkoły, także później dyrektor będzie mógł korzystać nie tylko dla szkoły, ale myślę, że również będzie mógł częściowo zwracać sobie środki choćby energii elektrycznej i kosztów utrzymania tej sali na wynajmach tej sali. Także bardzo z tego powodu się cieszę.
1: Panie wójcie, fantastyczne uczucie, kiedy się taką inwestycję realizuje i mieszkańcy

0: doczekali się, a czekali, jak pan wspomniał, 20 lat. No, oby takich inwestycji było jak najwięcej. Chociaż trzeba ciągle o tym pamiętać, że jak się wybuduje, to potem trzeba utrzymać i to są kolejne środki, to niemałe. To, co się dzieje w gminie, też wpływ na to mają takie małe społeczności lokalne, sołectwa i też pieniądze z funduszy sołeckich, które mieszkańcy przeznaczają na jakieś swoje cele, które uważają za słuszne. W takim razie, na co w tym roku pieniądze w Gilowicach pójdą? Albo już poszły?
1: To znaczy tak, jeszcze w tym roku nie poszły na nic pieniążki. Bowiem chcemy zrobić witacze. Witacze w Gilowicach. Mamy 700-lecie i chcemy zrobić takie ładne, podświetlane witacze, 2,80 m wysokie, metr szerokie, choćby na wzór miasta Żywiec, aby turysta, który gdzieś przejeżdża przez naszą miejscowość, wiedział, w jakiej miejscowości jest. I to będą takie 4 witacze, 2 przy drodze wojewódzkiej i 2 przy drodze powiatowej. Na paliwo kupiliśmy plecaki medyczne, maski z filtropochłaniaczami, przenośne magazyny energii takie kupiliśmy, takie duże powerbanki, które tam też kosztują jeden taki około 5000 zł i jest w stanie zasilić nawet jakiś sprzęt taki elektroniczny i wiertarkę, więc kupiliśmy megafony, radiotelefony, no jest troszeczkę tego sprzętu. Obyśmy ten sprzęt nie musieli używać, obyśmy mało używali, a jak już byśmy mogli używać, bo na razie ten sprzęt możemy używać tylko w czasie zagrożenia życia, zdrowia, kryzysu i tak dalej, to no, obyśmy tylko używali ten sprzęt kiedyś w przyszłości do na przykład poprawy bezpieczeństwa czy budowy dróg, a nie w razie wojny czy jakiegoś zagrożenia, nie? Bo dobrze wiemy, że te pieniądze są głównie na to przeznaczone. Oby to się nigdy nie wydarzyło, dobrze to mieć, ale aby tego jak najmniej używać, a jak już używać, to w takim troszeczkę innym celu.
0: W najbliższym czasie na co by pan przeznaczył pieniądze właśnie z takiego funduszu?
1: Powiem tak, złożyliśmy wniosek, mamy taki magazyn przy budynku zespołu szkół w Gilowicach, gdzie kiedyś była oczyszczalnia ścieków dla szkoły. I chcemy ten magazyn zmodernizować, chcemy go po prostu wyremontować, wymienić pokrycie dachowe, wymienić bramy wjazdowe, odświeżyć elewację. I tam zawnioskowaliśmy o środki na remont tego pomieszczenia, no bo dobrze by było, abyśmy mieli gdzie też ten sprzęt trzymać, który otrzymaliśmy, który gdzieś tam otrzymamy. No i to jest taka pierwsza myśl, którą chciałbym wydać. W przyszłości, jeżeli będą jakieś pieniądze, na pewno znowu gdzieś ten wodociąg chodzi mi po głowie, abyśmy mogli w jakiś sposób zamontować czujniki, które wykryją nam zagrożenie. Skażenia wody, jakieś biologiczne, chemiczne, radioaktywne. Na chwilę obecną no nie ma takich, że tak powiem, wniosków, ale jak tylko się pojawi, to też mi chodzi po głowie, bo no, woda to jest bezpieczeństwo, to jest życie. Mamy ten wodociąg wspaniale rozwinięty i myślę, że w niego też trzeba inwestować, żeby go też zabezpieczyć, żeby ktoś nie zrobił nam nawet jakiegoś psikusa i coś złego nie wprowadził w tą wodę, więc taki system jakby wczesnego ostrzegania, że jest coś nie tak. A myślę, że w czasie zagrożenia jest to bardzo ważne.
0: Jakie jeszcze inwestycje na ten rok pan planuje, panie wójcie? Najważniejsze.
1: Na ten rok jakie planuję? No myślę, że głównie dokończyć to, co już mam rozpoczęte, więc planów jest wiele. Planów jest wiele i powiem tak, chciałbym rozbudowywać nadal wodociąg, chciałbym rozbudowywać kanalizację małymi fragmentami, co prawda, ale bo na dużo nas z dotacji zewnętrznych nie stać, ale mamy takie białe plamy, gdzie powstają nowe budynki, gdzie ta kanalizacja już gdzieś nie sięga, więc myślę, że w tym kierunku musimy iść. Chcę też troszeczkę może podremontować, przebudować dróg lokalnych, choćby w takiej prostej technologii, jak już nie stać mnie na całkowitą przebudowę na asfalt, to kruszywa, tłucznie oczywiście, aby poprawić stan tych naszych dróg. Co bym chciał zrobić? Chciałbym na pewno termomodernizować budynek starego ośrodka zdrowia. Tam co prawda mamy środki przyznane, mamy umowę, ale no mamy taką troszkę niekorzystną umowę z tego względu, że mamy środki przyznane na 900 000 zł. A koszt termomodernizacji jest wyszacowany na 2 500 000. Więc też nie wiem, skąd wziąć na to środki i czy jestem w stanie to udźwignąć. Takim też ważnym zadaniem, które chcę zrobić i też będziemy teraz ogłaszać przetargi, w tamtym roku niestety nam się tego nie udało,

0: udało zrobić. Zamontować fotowoltaikę na budynku Urzędu Gminy, ponad 60 kW paneli na dachu, aby tą energię pozyskiwać gratis. Mamy tutaj magazyn energii, abyśmy, ta energia jest już coraz droższa, więc abyśmy mogli mieć tą energię swoją. Ponad 20 kW chcę zamontować fotowoltaiki na dachu budynku Domu Ludowego Strażnicy w Rychwałdzie. Chciałbym połączyć ten nasz wspomniany wcześniej deptak za Urzędem Gminy z ulicą Sportową i już tam jest nawet nazwa zadania, tylko że też mamy taką trochę niekorzystną umowę. Jeżeli wydłużą nam czas realizacji, to oczywiście będziemy działać, bo to mamy do końca roku wykonać to zadanie, a wiem, że nie będzie to łatwe z tego względu, że musimy przejść przez potok Łękawka z podwieszaną taką kładką, a to są pozwolenia wodnoprawne, to są uzgodnienia choćby z Wodami Polskimi, więc sama ta dokumentacja to może być końcówka roku, a gdzie realizacja, ale to też jest takie moje marzenie a marzenia się spełniają, także ja jestem wielkim optymistą i wierzę w to, że się nam to uda. I nie ukrywam, chcę złożyć wniosek na granty dla naszych mieszkańców, na wybudowanie źródeł OZE, także około 80, jak tak wstępnie sobie policzyłem, około 80 gospodarstw mogłoby pozyskać przez grant na fotowoltaikę, na magazyny energii, na kolektory słoneczne. To są takie plany, które są na przyszłość, nie? Tutaj jeszcze nie mówię o żadnych kwotach, no bo tych środków jeszcze nie mam, to są też konkursy, ale myślę, że aplikujemy, myślę, że uda się nam coś z tego wykonać. Jeszcze co udało się nam zrobić, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, o drogi, udało się nam przy drodze powiatowej 1413S wybudować dwie brakujące kładki. Ponieważ tak, 3 lata temu udało się nam wybudować chodnik, było bezpiecznie, natomiast były dwa miejsca przy takich małych strumyczkach, potoczkach, gdzie była przerwana ciągłość komunikacyjna, jeżeli chodzi o pieszego. I te dwie kładki udało się nam wybudować, czyli w Wilowicach i w Rychwałdzie, bo tak akurat ta droga przebiega. Całość, koszt tych kładek 242 tysiące złotych, gdzie wspólnie z powiatem złożyliśmy się po połowie, po 50%. Także to też może nie są bardzo duże kwoty, ale jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to jest bardzo, bardzo ważne, bo w końcu ten choćby dzieciak, który idzie do szkoły, nie musi wychodzić na jezdnię, tylko bezpiecznie przejdzie z krajem jezdni.
1: SK Beskidy.
2: Agata Chmielowska, Radio SK. Witam Cię, Aniu. Rozmawiamy z Anną Barabasz. Wracamy do cyklu, który przez ładnych parę lat już prowadziłyśmy i rozmawiałyśmy na temat wydawnictw książek dotyczących żywca żywiecczyzny i postaci wywodzących się z tego regionu. I dzisiaj będziemy rozmawiać o Andrzeju Komunieckim. To taka postać nierozłącznie związana z żywcem. To o czym w takim razie będzie?
3: Dzisiaj porozmawiamy o książce pod tytułem Świat Andrzeja Komonieckiego, kronikarza żywca. Autorem tej książki jest Piotr Kowalski. Książka została wydana przez wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. I to jest coś, co zostało uzupełnione pod tytułem Studia z antropologii historycznej. Na czym polega fenomen tej książki? Andrzej Komoniecki w zasadzie na żywiecczyźnie jest postacią znaną wszystkim. Każdy to nazwisko słyszał. Zresztą nazwisko jest żywe do dzisiaj. Do dzisiaj żyją w Żywcu i w okolicach osoby noszące nazwisko Komoniecki. W związku z tym ta dynamika została zachowana. Nikogo nazwisko nie dziwi. Nie jest tak egzotyczne jak nazwisko Augustin na przykład, które nie brzmi swojsko. I niezależnie od tego, na ile zweryfikowane zostały treści historyczne w dziejopisie Andrzeja Komonieckiego, to ten materiał jest bezcenny dla żywiecczyzny, bo jest to jedyne źródło kompleksowe, napisane przez kogoś, kto robił to ze świadomością, że pewne wartości, pewne informacje, pewne treści powinny przetrwać i faktycznie dzięki tej publikacji one przetrwały. Zatem Piotr Kowalski zaczyna zgłębiać te treści, które znajdują się u Komonieckiego i opowiada o tym świecie, bo czytając Komonieckiego, czytamy go różnie. Można potraktować to jako źródło historyczne. Można potraktować to trochę jak źródło mitologii lokalnej. Można potraktować to jak źródło informacji na temat guseł i zabobonów. Ale można również potraktować to jak źródło informacji na przykład o zmianach krajobrazu lub też o zmianach w języku. Takie źródła mają wartość absolutnie bezcenną, bo

Tak, na pewno był osobą, która z pasją oddawała się kronikarstwu i wierzył głęboko, że to ma sens i że to jest po coś. Nie robił tego dlatego, że ktoś mu za to zapłacił, robił to dlatego, że czuł taką potrzebę. Natomiast był wychowany w jakimś świecie, w jakimś uniwersum kulturowym, w jakiejś rzeczywistości, w jakimś języku, w jakiejś wierze, w jakichś zwyczajach, obyczajach, coś widział przez okno i jakoś rozmawiał z sąsiadami. Jednych pewnie lubił, drugich mniej. No, różne rzeczy się dzieją w naszym życiu. Państwo doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że zawsze żyjemy w jakichś relacjach. I o tym jest ta książka. Ona opowiada o takich czterech kluczowych obszarach. Pierwsza część książki nosi tytuł Materii pomieszanie. Podtytuł brzmi być może trochę paraliżująco w pierwszej chwili, bo brzmi synkretyczność obrazu świata i zadania historyka kultury. No, dla części z Państwa na pewno to będzie tytuł pod tytułem a raczej nie jestem tym zainteresowany, a to błąd. Ponieważ tu jest mowa o tym, z jakich elementów składała się kultura świata żywiecczyzny z czasów Komonieckiego. Czyli co na te elementy wpływało? Co było stąd, a co przyjechało, a może bardziej przywędrowało? Jakie elementy są stałe, o ile w ogóle można o takich mówić, a jakie pojawiły się na chwilę? Możecie Państwo przestudiować sobie ten fragment i zobaczyć, czy na przykład wasze nazwisko nie jest jakąś formą mutacji jakiegoś słowa. A takie przypadki mamy. Przecież nazwisko Sanedra, które pojawia się na Żywiecczyźnie, bardzo popularne chociażby na Lewobrzeżu Żywca, czyli w Zabłociu, jest pochodną słowa saletra. A to wiązało się z migracją zarobkową na Węgry, czyli na teren dzisiejszej Słowacji, gdzie mieszkańcy dzisiejszego Zabłocia, w zasadzie ich przodkowie, zajmowali się pracą związaną z produkowaniem saletry. Wracali z tymi pieniędzmi ciężko zarobionymi i tutaj inwestowali w swoje domy. Zatem mamy tutaj sanetrarzy, czyli sanetrów, którzy z Węgier, czyli z dzisiejszej Słowacji, bo wtedy inaczej nazywały się państwa, inaczej gdzie indziej były granice, inwestowali te pieniądze tu w Zabłociu i do dzisiaj, jak będziecie Państwo spacerować po Zabłociu, to zdarzy Wam się, że usłyszycie od kogoś, że ktoś mieszka na Węgrach. Czyli w tej części poniżej torów, to są Węgry. Zatem jest i saletra, i Węgry, i wszystko to się wiąże właśnie tą synkretyczną układanką kultury lokalnej. Takich rzeczy możecie Państwo się dowiedzieć tam o sobie. Ja nie opowiem o wszystkich nazwiskach, czy o wszystkich nazwach, z tego prostego względu, że części z nich, czy pochodzenia części z nich po prostu zwyczajnie nie znam. Natomiast dla osoby zainteresowanej swoimi korzeniami, swoją historią rodziny, to są bardzo wartościowe źródła. Następny podrozdział w książce Piotra Kowalskiego o świecie Andrzeja Komonieckiego to jest taki podrozdział, który też brzmi bardzo poważnie, czyli Teatrum Mundi, przestrzeń i semioza. I co tutaj się pojawia? Na przykład bestie, bydlątka i inny zwierzyniec. Brzmi nieźle. Myślę, że jak

odmalowuje się rzeczywistość, którą sobie wyobrażają, ale dorośli też mają taką skłonność. Zatem bestie, bydlątka i inny zwierzyniec brzmi fascynująco. Zaczyna się to na stronie 140. Bestie. Spotkania z dzikością, wilki i inni drapieżcy. Temat wilków zresztą w tej chwili bardzo, bardzo aktualny. Autor pisze tak. Zwierzęta stanowiły oczywisty element ekumeny, zarówno żyjąc w niej, jak i wpisując się w charakterystyki tego, co wobec niej transgresywne. Czyli ekumena to jest ten nasz mikrokosmos, tak? Ten świat, w którym żyjemy. My, drzewa, zwierzęta, które nam towarzyszą, były niezbędne do życia, dostarczały wszak pokarmu, służyły też pomocą w pracy i transporcie. Zapewne, choć kronikarz tym się nie zajmuje, mogą być też przedmiotem umiłowania bądź osobliwą zabawką dla dzieci i dorosłych. Według tych samych kryteriów, w porządku historii naturalnej patrzono na zwierzęta dzikie. Polowania były zajęciem dla wybranych. Dostarczały wtedy pożywienia, ale też i stawały się szczególnym teatrum, w którym rozgrywał się spektakl władzy i teatr przyjemności. Kłusownictwo jest być może tylko bękarcią odmianą łowieckich zabaw, w których chodziło zarówno o ćwiczenie rycerskich sprawności, jak i szansa na odegranie spektaklu na targowisku próżności. Polowanie dostarczało niekiedy atrakcji innych niż tylko i wyłącznie konsumpcyjne przyjemności. Pojawiały się w okolicy zwierzęta rzadkie. Można więc było się chwalić ustrzeloną zwierzyną, pokazywać innym, a nawet uczynić z niej swoistą atrakcję większych uroczystości. I tutaj autor przytacza taki fragment z dziejopisu. Cytuję. Dnia 14 listopada strzelec pański na stawach zarzeckich łabędzia zastrzelił, których przeleciało skądsik onych 6, na których pan dziedziczny zjeżdżał, chcąc onych postrzelać, których w tych krajach nie bywa, ale też przy lat 30, to jest roku 1686, jednego także tu używca, niejaki Błażej Staszek, mieszczanin żywiecki, na wodzie zastrzelił i na prezent na wesele do Jana Wieczorka, gdy córkę Petronele wydawał, onego darował i jego na stół w pierzu przyniesiono, na widzenie gościom pokazano. Co to oznacza? No, oznacza to, że jak państwo wejdziecie do parku w Żywcu i zobaczycie łabędzie, widzicie je idąc z pracy, po dziecko do przedszkola, z wnuczkiem na spacer, jeżdżąc na rowerze, czy biegając, czy po prostu pokazując przyjaciołom czy znajomym zamek i kompleks zamkowy, widzicie łabędzie i nie wzbudza to specjalnie żadnego zdziwienia. A tu proszę, okazuje się, że w czasach Komonieckiego łabędź to było pewne indywiduum na

pracy do pracy, po dziecko do przedszkola, z wnuczkiem na spacer, jeżdżąc na rowerze, czy biegając, czy po prostu pokazując przyjaciołom czy znajomym zamek i kompleks zamkowy. Widzicie łabędzie i nie wzbudza to specjalnie żadnego zdziwienia. A tu proszę, okazuje się, że w czasach Komonieckiego łabędź to było pewne indywiduum na

0: na tę wieżą uderza, a zwłaszcza w to miejsce, gdzie to sklepienie oberwało się, a podobno dla tej krzywdy tego mularza dzieje się. Zatem pojawia się tutaj wątek, że został skrzywdzony ktoś, kto pracował przy miejscu związanym z sakrum i jest reakcja świata nadprzyrodzonego, który to świat nadprzyrodzony komunikuje, że to zło nastąpiło. Tak? Skoro nie jesteśmy w stanie tego wysłuchać od ludzi, to słyszymy to od siły wyższej. Co jeszcze mamy tutaj interesującego? Wszystko jest interesujące. Świetnie się to czyta, świetnie czytamy fragmenty o badaczu wyobraźni albo o instynktach czasów. Mamy tutaj na przykład takie piękne zdanie: wójt Żywiecki pozostawił po sobie dzieło frapujące. No trudno się z tym nie zgodzić, taka jest prawda. Bardzo się cieszę, że w tej książce autor traktuje bardzo poważnie materiał, z którym przyszło mu się zmierzyć i nie zakłada, że to da się zakwestionować. Myślę, że niezależnie od tego, jak jesteście Państwo związani emocjonalnie z miejscem, w którym mieszkacie, myślę, że każde miejsce chciałoby mieć taką kronikę. Po prostu, ona jest wartością bezcenną. Jest takie powiedzenie, że tak długo ludzie żyją, jak żyje pamięć o nich. I Komoniecki pozwolił na to, ogromnie zasłużył się temu, że przywołał pamięć czasów wcześniejszych, opisał swoje czasy i dał impuls do kontynuacji takich opisów. Kronika Augustyna jest kontynuacją kroniki Komonieckiego, bo pojawił się ktoś, kto docenił dzieło, które zastał i doszedł do wniosku, że warto to kontynuować, bo to, tak, to jest bezcenne. I przywołam Państwu jeszcze parę takich rzeczy, które mogłyby być interesujące. O, na przykład jest ciąg dalszy historii wieży, to dla tych, których fascynuje katedra, konkatedra i którzy lubią takie rzeczy. Gdy pioruny uderzały w wieżę częściej niż w inne miejsca, co nie tylko Komoniecki, ale i wcześniejsi autorzy notatek czy dokumentów miejskich skrzętnie odnotowywali, uporczywie poszukiwali możliwych złowróżbnych prognostyków. Jest to przeurocze, że zakładamy, że jest jakiś inny powód niż to, że najpewniej była to jedna z najwyższych wież w mieście.
1: Nie, metalowe części miałam, gdzie
0: tak. Zwyczajnie, to dzisiaj wiemy. Ale wiemy to też dlatego, że niezależnie od naszych pasji naukowych albo ich braku, no fizyka w szkole była, tak? Czegoś się dowiadujemy, rozmawiamy z naszymi bliskimi, jest informacja o tym, że wysoki obiekt to jest miejsce wyładowania. Nie do końca, jak widać. Czasy Komonieckiego, być może również dzisiejsze, to też czasy, kiedy szukamy nieco innych przyczyn. I tutaj znowu przytoczenie opowieści. Piorun w wieżę uderzył, już to trzeci raz po zbudowaniu jej, ale żadnej szkody nie uczynił, tylko trzaski na piętrze zapalił, które zaraz ugaszono. Z tego tedy piętra zrzucił wiatr deskę, która Tomaszowi Chwostkowicowi do szkoły na naukę idącemu na cmentarzu końcem w palec wielki nogi uderzyła. Stąd, przybiegłszy do szkoły, biegał od bólu, nic nie mówiąc, aż widziawszy krew, omdlał. Aż go okrzesiono i co mu jest, zapytano, na który palec był kaliką aż do śmierci, bo mu go ta deska ucięła. Lecz po tym księdzem został i był mansjonarystą przy kościele na Zamku Krakowskim. No, miał dużo szczęścia, dobrze, że ucięło mu palec, niż głowę na przykład. Druga rzecz jest taka, że musiało to być jednak mimo wszystko przerażające, skoro piorun uderza, wywołuje pożar, deska odpada, spada na dół, idzie dzieciak do szkoły, ucina mu palec, a on jeszcze z jakiegoś powodu nie chce się do tego faktu przyznać, tak? Dopiero kiedy omdlewa na widok krwi, ktoś się orientuje, że czegoś w tym organizmie już zabrakło. I pisze autor bardzo piękną rzecz o tamtych czasach. Pisze tak: anomalia w przyrodzie nie może być przypadkowym incydentem. Naruszenie boskich praw jest przecież czymś przerażającym i wielce znaczącym. Piorun jest sam w sobie zjawiskiem budzącym lęk, ale czymś więcej niż pogodową anomalią jest piorun w środku zimy. A więc gdy pojawia się w niezwyczajnej porze roku, bądź wtedy, gdy uporczywie uderza wciąż w to samo miejsce, wtedy trzeba w nim zobaczyć naruszenie porządku natury jako odstępstwo od reguł. Okazuje się zdarzeniem nacechowanym, skupiającym na sobie uwagę obserwatorów. Wydawać się musi aż nazbyt wyraźnym ostrzeżeniem, zapowiedzią innych, równie zaskakujących wypadków. I faktycznie po tych historiach z piorunem, trzy razy uderzającym w to samo miejsce, zupełnie przypadkiem w najwyższą wieżę w okolicy, pisze autor w ten sposób, w zasadzie cytuje Komonieckiego. Tegoż roku, 1680, znaczy jesteśmy w wieku XVII, czyli barok, w dzień świętej Doroty, to jest 6 lutego, piorun godziny 3 w noc w wieżę żywiecką nagle i niespodziewanie uderzył i po drucie, który zegarowy młotek ciągnie, aż na dół, póki go stawało, leciał i w mur wpadł. Skąd najpierw ankry w murach zapalił i przez 3 dni ogień w nich gorzał i tlał, aż go ledwo ugaszono. To już 4 raz na tę wieżę od zmuru.

0: zachowania jej uderzył. No, musiało to być niebagatelne widowisko. Myślę, że dzisiaj by to robiło piorunujące wrażenie, a wtedy myślę, że tym bardziej. Dziś najpewniej stanąłby przed tym jakiś fizyk, budowlaniec, wyjaśniłby, na czym polega to, co widzimy. Natomiast wtedy, w wieku XVII, poziom kompetencji z zakresu jakichkolwiek nauk był ubogi. I jeszcze do tego kościół, i jeszcze do tego piorun, wszystkie te trzy elementy, tak, to musiało robić nieprawdopodobne wrażenie. I te kurioza, rzeczy dziwne i znaki wieszcze, o których mówi autor, bardzo ładnie podsumowuje, bo pisze tak, w kontekście głębokiego analizowania treści z dziejopisu. Mnożąc przykłady, powtarzając złowróżebne precedensy, kronikarz zdaje się zapowiadać zły finał. Przygotowuje niekorzystne rozwiązanie, uprzedza o tym, podsuwa znaczący wymiar zdarzeń, które nieść powinny były ostrzeżenie i przepowiednie. No, to jest lepsze niż Hitchcock. Jak się człowiek na tym skupi, to faktycznie zaczyna w to wszystko wierzyć, zwłaszcza, że mamy taką tendencję, że pewne rzeczy wydają nam się oczywiste, jak spojrzymy wstecz. Świat nas zaskakuje, przyroda jest absolutnie zaskakująca. Tak? W konfrontacji z przyrodą raczej szans wygrać nie mamy. Możemy przewidywać pewne rzeczy, być ostrożnymi. Natomiast Komoniecki widocznie miał taką skłonność, że lubił wyciągać wnioski i dziwić się pewnym rzeczom. I co mamy po... Chwilę temu byliśmy w roku 1680, teraz jesteśmy w 1711, mija 31 lat. No i znowu, tego roku, 1711, po zaćmieniu miesiąca, dnia czwartego widocznego, który się wszytek po zachodzie słońca zaćmił, po nim dnia wtórego sierpnia miesiąca, po północy w niedzielę na święto Panny Marii Angielskiej, piorun na wieżę żywiecką wielkim trzaskiem zderzył w gałkę samą pod krzyżem. No, myślę, że raz, okej, dwa, w porządku, trzy, to już jest przerażające, cztery i jeszcze jak ktoś się tli przez następne parę dni, no ale piąty raz to myślę, że już trudno było nie wyciągnąć z tego jedynie słusznych wniosków. Coś jest na rzeczy. I co się dzieje dalej? Potem następuje niezwykle detaliczny, jak pisze autor, ile jest znakomicie udramatyzowany opis tragicznych zdarzeń. Pożar trawi najpierw wieżę, potem stopniowo ogarnia także i całą świątynię. Najpierw jednak rzeczy straszne, ale jakże wymowne w swojej retorycznej teatralności dzieją się na wieży. Ogień niszczy podstawę krzyża. I teraz cytat. Który lecąc lekko, jakby kłaniając się i dziękując wszystkim, ku kościołu się wywrócił i potężnie o stybar trzasnął i tak zawisł. A lud patrzający płacz i krzyk wielki uczynił, a płomienia widać spod blachy nie było. Tak, i nie pomogła akcja ratownicza, wszystko się spaliło, bo w kościele, jak w piecu, jakim ognistym, nie było szansy, aby cokolwiek się uratowały. I ten opis katastrofy kończy się wierszem Trenem, w którym żywiecką wieżę sławi autor ponad wieżę babilońską i także egipskie piramidy. Jest to cudowne, bo na pewno egipskich piramid na żywo Komoniecki nie widział, podobnie jak wież babilońskich. Natomiast świadczy to o ogromnym przywiązaniu do miejsca, w którym żył. I do nadania ogromnej wartości temu, co na jego oczach zostało unicestwione, co przeszło do historii. I ta sensacyjność, emocjonalność, ta dynamika języka najpewniej pomaga nam zrozumieć, co czuli ci ludzie tam, kiedy stali i patrzyli na to wszystko mocno przerażeni, bo jednak płonąca świątynia robi wrażenie. Zresztą do dziś, kiedy rozmawiam ze znajomymi, którzy uczestniczyli w pracach porządkowych na pogorzelisku po tym, jak spłonął kościół w Łękawicy, to twierdzą, że to poczucie, że znika coś bezpowrotnie, przypomnijmy, tam była przepiękna Biblia Pauperum, kościół drewniany, to były to lata 90., a do dziś ludzie widzą to tak, jakby to się działo wczoraj. Więc najpewniej robi to ogromne wrażenie, zwłaszcza, że każda społeczność, pięknie o tym pisze Marquez w 100 latach samotności, każda społeczność ma takie miejsca wspólne. Miejscem wspólnym jest cmentarz, miejscem wspólnym jest izba porodowa albo szpital, miejscem wspólnym jest kościół. Dziś również szkoła od wielu lat i całe szczęście od momentu, kiedy wprowadzono powszechny obowiązek kształcenia. Choć w czasach Komunieckiego oczywiście tak nie było. I te miejsca wspólne, niezależnie od tego, jakie mamy z nimi wspomnienia, takie detaliczne, one w całości konstytuują nasze przywiązanie do miejsca, w którym mieszkamy, żyjemy. To są takie repery. I to jest i reper jako punkt odniesienia w przestrzeni, ale również w emocjach. Do tych instytucji się odwołujemy, bo one wymuszają na nas jakiś porządek życia społecznego. Więc najpewniej jak palił się kościół, to wzbudziło to dużo większe emocje, niż gdyby palił się jakiś szeregowy dom. Bo wspólnota coś traciła. Coś, co zbudowała wspólnie i coś, co było dla niej wartością. A mało tego, no dodajmy jeszcze, że to, co było w środku tego kościoła, to też było coś absolutnie wyjątkowego. Jesteśmy w wieku XVII, jesteśmy w baroku. Bieda, nędza, a kościoły przyciągały, to też była istota kontrreformacji, kościoły przyciągały do wnętrza czymś, czego w domach nie było. One były na swój sposób piękne, strojne, zachwycające, przykuwające uwagę, zwłaszcza w korespondencji z biedą wokół i nagle znika takie miejsce. Ono było ze wszechmiar wyjątkowe i myślę, że Komoniecki, opisując to doskonale, to oddał. Te emocje, które towarzyszyły gapiom, którzy lamentowali nad czymś, co już nie wróci w tej formie. Wróci w innej, ale jakiś smutek z uwagi na stratę pozostaje.
1: Każdy z nich był związany emocjonalnie z tym miejscem, bo tam były chrzciny, tam były śluby, tam były pogrzeby. To było jedno z najważniejszych miejsc w tym środowisku.
0: Tak, jeśli dodamy jeszcze do tego wątek związany z religijnością tamtych czasów, no to jest epicentrum. Tak? To jest epicentrum wspólnoty. Bezdyskusyjnie to było bardzo ważne. Co do specyficznych rzeczy, które się jeszcze wydarzały, możemy przytoczyć tutaj jeszcze taką opowieść, że sporo tych informacji, które przytacza Komoniecki, to są takie, oczywiście informacje historyczne, potwierdzone, bardzo ważne i cenne, ale jest też tam sporo takich mitów miejskich.
1: Legendy podań.
0: Tak, to i sensacje sąsiedzkie. Ładnie tutaj jest to powiedziane. Otóż pan Piotr Kowalski pisze tak. Kronikarz czy pamiętnikarz, notując znane sobie, jak często się zastrzegają autorzy, znane sobie z autopsji fakty i to, o czym wówczas chętnie rozprawiano, dokumentuje tę dwuznaczną i ryzykowną ciekawość, jaka kazała poszukiwać bulwersujących doniesień, plotek i pogłosek. To ona zmuszała do wsłuchiwania się w doniesienia o dziwach przyrody, o monstrach, potworach, które niekiedy pojawiają się całkiem niedaleko bezpiecznego, codziennego życia. No to o tym też świetnie pisze Bettelheim, analizując bajki i baśnie, nie? To, co pojawia się u Grimmów czy Andersena, no to ten niepokój czyhający gdzieś za rogiem w ciemnościach, nie? U Andersena może jest więcej melancholii i smutku, u Grimmów tam co chwilę ktoś komuś coś odgryza. Trup koni trupa, to jak na bajki.
1: Te bajki.
0: One miały potężny walor ostrzegawczy, nie? Taki, miały tak skutecznie przestraszyć, żeby tabu zostało tabu. I tu się pojawiają podobne rzeczy. Komoniecki nie jest wyjęty z kontekstu. On się wychował w pewnym świecie, w którym pewne normy, zasady, reguły miały obowiązywać i należało wykorzystać dostępne narzędzia, aby utrwalić te pozytywne i negatywne dla społeczności schematy. Zatem to właśnie ta ciekawość zmuszała do wsłuchania się w doniesienia o dziwach przyrody, o monstrach, potworach, które niekiedy pojawiają się całkiem niedaleko bezpiecznego codziennego życia. Niekiedy nie są to nawet szczególnie przerażające swoją fizycznością, nienormalnością przypadki, lecz serię dziwnych zdarzeń. Taka powtarzalność czegoś, co mieści się na skraju normalności, poddaje szczególnej próbie granice dopuszczalnych niedorzeczności natury. No, czyli niby nie, ale tak. Są takie rzeczy, które jednak mimo wszystko w szczególnych okolicznościach jesteśmy w stanie zaakceptować. Najczęściej te szczególne okoliczności wynikają z faktu, że one nam się przytrafiają. Trochę trudniej nam to zrozumieć u sąsiadów. Jak to jest nasza historia, to ona zwykle, jak to kiedyś ujął mój kolega, to jest inna sytuacja. No i tu jest podobnie u Komonieckiego. To też te niedorzeczności natury, jak dotyczą nas, to jest inna sytuacja. Tak jest na przykład, gdy rodzą się bliźnięta, pisze autor. U Komonieckiego to było jednak sensacyjne wydarzenie, choć nie dziwaczne, bo takie rzeczy się zdarzają. Przeżywalność bliźniąt była trochę mniejsza niż przeżywalność dzieci, które rodziły się w pojedynkę, ale i tak ta śmiertelność noworodków była przerażająca. Najczęściej przyczyna śmierci kobiet, która nie była śmiercią ze starości, to była właśnie śmierć połogu, tak? Porody były śmiercionośne. Zdarzyć się to może, choć raczej nieczęsto, niczego wszak o genetycznej skłonności wówczas nie wiedziano w kontekście bliźniąt. Takie porody specjalnej uwagi nie wymagają, zupełnie inaczej, gdy to, co rzadkie, powtarza się z osobliwą regularnością. Zatem w rodzinie bliźnięta rodzą się wielokrotnie, trzeba już się zacząć nad tym bardzo poważnie zastanawiać. Czyli jak raz to okej, ale jak częściej, no to o coś wszak może tu chodzić. O czymś mają te zdarzenia powiedzieć. I tu cytat z Komonieckiego. Dnia 3 listopada 1717 roku Agnieszka Kalfa-Sionka, tu z Żywca, rodziczka, w stopniach w Podgórzu się wydawszy za syna sołtysiego, po połogu umarła, zrodziwszy dwoje bliźniąt, a przedtem też miała i porodziła porządką dwa razy po dwoje bliźniąt. Co się dziwowano, że po trzy razy jedno po drugim to się stało, a te wszystkie pomarły, tylko jedno zostało. Znowu przydarzyło się też na Milówce u Macieja Szabla, że Dorota Szczotkowna, małżonka jego, troje bliźniąt porządką porodziła, a tylko było między nimi syn jeden. Także w mieście Żywcu przygodziło się Weronice

0: Klimkowej w Mieszczce Żywieckiej. Już sam fakt, że nie było nawet określenia trojaczki, świadczy tylko troje bliźniąt, to oznacza, że to faktycznie musiało być absolutnie zaskakujące. No a w przypadku Agnieszki Kalfasionki tragedia, bo trzy razy pod rząd ciąże mnogie najpewniej wykończyły organizm tej kobiety. Bliźnięta nie mają dobrych skojarzeń mitologicznych, pisze autor, ale sądząc po zapisach XVIII-wiecznego kronikarza, w mniemaniu potocznym nie było już śladów podejrzeń o demoniczne koneksje. Nie ma też niepokoju o naturę każdego z narodzonych dzieci. Niepokoić zaczynają dopiero dziwne zbiegi okoliczności, gdy zdarzenie możliwe, lecz rzadko spotykane, powtarza się nazbyt często. Seria identycznych, uporczywie powracających realitates wywołała wiele niespokojnych myśli i podejrzeń u ludzi zazwyczaj skoncentrowanych na oczekiwaniu znaków i cudownych ingerencji.
1: Bliźniaki wcale nie były takie mocno wyczekiwane w takim środowisku. To było trochę nienormalne. W związku z tym trzeba było się temu przyglądać.
0: Tak, a trzy razy pod rząd bliźnięta, żadnej kobiecie chyba tego nie życzymy. Ale pojawiają się dziwniejsze rzeczy dla Komonieckiego. Dziś bliźnięta nie budzą żadnych zdziwień i zaskoczeń. I wtedy też nie powinny. Natomiast co pisze Komoniecki w kontekście innych zaskakujących rzeczy? Pani Buniatowiczowa urodziła przedwcześnie syna. Na skutek uniesienia się gniewem. Uszy i twarz dziecka były podobne do zajęczych. Niemowlę żyło przez tydzień całkowicie bez jedzenia, cierpiąc ciągle na epilepsję. Mówią, że Buniewiczowa poślubiła swego krewnego po śmierci pierwszego męża. Nie chciała ona, żeby ludzie oglądali owoc tego połogu, a nawet starała się zataić go ze względu na obowiązek chrztu. Tegoż roku 1710 przydawały się różne dziwowiska i przypadki. Naprzód we wsi w Łysołach owca porodziła pięcioro jagniąt jednym rodzajem. U Marcina Łabusa w Sopotni na Średnim krowa urodziła czworo cieląt, będąc jako szczenięta. Troje było żywych, a czwarte nieżywe, a te przedziwnie becząc pozdychały, które do ziemi zakopano. Znowu na dworze obszarskim krowa urodziła cielo o dwóch głowach żywe, a to kazano zakopać. W Krakowie zaś w miesiącu lutym na Szczepańskiej ulicy narodziło się dziecię mające dwie głowy z jednej szyi wychodzące, także ręce i nogi podwójne, które były spojone albo zrośnięte jedna z drugą, z których głów jedna rano umarła, a druga po południu. A to rozprówszy, znaleziono w nim dwoje wnętrzności, a tylko jedno serce, które monstrum dano odmalować i na ratuszu krakowskim na widok ludziom przybito. Co to było prognostykiem rozdwojenia w Polsce panów, będąc królów dwóch ukoronowanych, a co wojny spustoszeniem w Polsce były. A na to dziecię sam carowic moskiewski patrzał, który w Krakowie rezydował i do cara ojca swego kazał odmalowanie odesłać.
1: No, wstrząsające historie.
0: Tak, no i tu to, że w bliźniętach syjamskich doszukano się pewnych reguł rządzących organizmem politycznym w tym okresie. Tak, no i wszystko pasuje. Wystarczy tylko dobrze pomyśleć, jak się okazuje, i można sobie świat wytłumaczyć. Monstra są dla kronikarza, ale także dla jemu współczesnych niedorzecznością natury bądź znakiem, ostrzeżeniem przed nadciągającymi kataklizmami. I takie, zdaniem autora mniejszej publikacji, należy odczytywać. Komoniecki, jak pisze o monstrach, to nie informuje o fakcie, ale wskazuje, że to jest jakiś katalizator, że z tego coś albo wyniknie, lub też jest to, tak, to jest ostrzeżenie, którego celem jest wskazanie pewnej uważności. I zwykle to przegapiamy, oczywiście nie wyciągamy z tego wniosków, no i później jak rąbnie, to tylko echo idzie. I na tym pewnie w istotny sposób wtedy się skupiano, że to był czas ogromnej zabobonności. Spotkanie z bestią, monstrum, które w jakiś sposób zdaje się należeć do świata człowieka, zrodzone przez kobietę, przypomina swoim ciałem człowieka, wystawia na ciężką próbę potoczne wyobrażenie o sensowności świata, jego harmonii i celowości każdego z elementów. No bo jak sobie zracjonalizować fakt, że pojawia się coś, co do niczego nie pasuje i jest jeszcze żywiołem niszczycielskim? Tak, umiera dziecko, wygląda nietypowo, umiera matka, a jeszcze w związku z tym jakiś piorun albo dwóch królów, no to wszystko razem do kupy psuje wyobrażenie, że świat został stworzony przez Boga w sposób harmonijny. I ta koncepcja świętego Tomasza Zakwinu, która się pojawia, jest pokłosiem jego głębokiego studiowania Arystotelesa, to jest ta koncepcja, która daje człowiekowi ukojenie.
1: Mówiąc szczerze, niewiele się zmieniło. My się do tej pory boimy odmienności i dziwnie na nią reagujemy.
0: Oczywiście, że tak. I zamiast poszukać walorów tej odmienności, albo pochylić się nad tragedią kogoś, kto jej doświadcza, bo wyobrażam sobie, że w wieku XVII, czy na początku wieku XVIII, naturalny poród bliźniąt syjamskich dla kobiety był końcem życia. To musiała być tragedia dla kobiety, dla rodziny. Tu zamiast szukać

0: przełożenia na kondycję polityczną ówczesnej Rzeczypospolitej. Warto by było skupić się na tragedii rodziny, ale mamy jako gatunek taką potrzebę sensacyjności. Niestety. I co się dzieje w takich sytuacjach? Pisze bardzo ładnie autor. W takich sytuacjach pojawiać się muszą pytania dramatyczne o samego człowieka, jego szczególną pozycję we wszechświecie i tak dalej. Monstrum takie jest przecież zbyt ludzkie, by nie sprowokować pytań podstawowych i niebezpiecznie prowadzić do poczucia pomieszania, lęku, a nawet światopoglądowego kryzysu. Zatem wyjaśnienie tego za pomocą innych zjawisk trochę nam wycisza emocje. Nie skupiamy się na tym, może na smutku, może na rozpaczy, tylko skupiamy się na jakichś innych obszarach, które odciągają naszą uwagę od tych spraw najtrudniejszych.
1: SK Beskidy.
2: Ja kozek posła na odpust. Kiezek usłyszała w niedzielę, jako ksiądz cytali łogłoski łołot puście parafialnym, to już węcel nic z łogłosek nie wiedziała i nog myślała, jako to będzie na tym łotpuście. Przysłazek kuchał pie i zaraz z progu wołała, będzie łotpust, będzie łotpust. Mama mnie torcowali ze mą się nie drzić i cały tydzień byś grzecno, bo na łotpust idą ino ci, co nie mają grzychów. Tak zaś się sumiętowała cały tydzień, co by byś grzecno robić wszystko, co mama kozom, ze mi ten tydzień wnet zleciał. W niedzielę mama mi się kozali ubraj w kabotek, co mi wysyli, kłosulę z kryzą, piszczatą spodnickę i z opaskę łotputki. Ucesali mnie pięknie i zawiązali korole na syj. Ej, ale było bogacie, procesja kole kościoła, sytka pięknie łodzioci i wseli jaki budy z łostomajtnymi cudami. Słonecko grzoło walnie, to my po mszy posły z mamą na ty budy popatrzy i kupić babce sztolwerków. Ło, co tych sztolwerków było ze nadziwy. Mama kupili te, co babka najracej mają i w papiorze zawinięte w rozek wciśli pod pazuchę. A kielo zabawek też tam było, klepoki, konicki, ptoski z gliny, tocki, karetki i jesce inkse. Tak zek się ślepiła na te zabawki, bo ksukała lalecki szmacianej, ze jazek podskoczyła, jak mi za uchem franek szczelił z pukowki. Kiezacon ucieka i puściła się za nim. Un przeskoczył nad przykopą, a jo sius, wpadła do przykupy. Chcielibyście widzieć, jako wyglądała. Kierce i kopytka całe od błota, z opaska ucioprano. Kie mnie mama uwidzieli, to już było pobudak. Do chałupy i to prędko za mocej z opaska i kopytka, a kierpce wysiurowaj do cysta. Fałpie zaś babka na mnie, jako to chłodzę, ze tak pięknie łodziota posłak, a nie umiem się godnie nosowaj. Nie pomogły sztolwerki, tak się babka wadzili. I taki zek miał odpust przez franka, nie dość ze mi mama nie kupili lalecki, to zek się jeszcze całowy babrała. Hej!

Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej. Na miejscu działa dziś około 300 strażaków. Ogień objął tereny torfowe, w których występują zarzewia ognia ukryte w torfie. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie matur. Złożył je dyrektor Centralnej Komisji

0: egzaminacyjnej Robert Zakrzewski dotyczy publikacji zdjęć arkuszy maturalnych. Więcej o tym reporterski Michał Skolimowski.
1: W trakcie egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. W związku z tym dyrektor CKE zawiadamia prokuraturę. W pierwszych trzech dniach matur egzaminy unieważniono około 40 osobom, które wniosły na salę telefony. W takich przypadkach ponowne podejście do matury będzie możliwe dopiero za rok.
0: Wisła Kraków wraca do ekstraklasy. Biała Gwiazda przypieczętowała awans wczoraj wygraną 2-0 z Chrobrym Głogów. Po ostatnim gwizdku na stadionie przy ulicy Reymonta ruszyła wielka feta. A przypomnę, Wisła z ekstraklasy spadła 4 lata temu.
2: To my też poświętujmy. To, że się weekend zaczyna, jeszcze dużo tego weekendu zostało, dopiero minuta po 9:00, a już teraz gram hit, który doskonale pasuje do kawki i eliminuje ziewanie po pierwszym użyciu. Mata, PZ i Kasbałagane, Plan B. Mamy dla was bilety na matę, zgłoszenia na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A chodzi oczywiście o koncert Maty na Narodowym 15 maja.

0: Ale to buja, ale to rozluźnia. Timbaland i Kerry Hilson z hitem Zawsze na czasie w sobotni poranek na antenie Radia SK, 16 minut po 9. A ta historia jest teraz hitem. To prawdopodobnie pierwszy turysta na świecie, któremu zwróciły się zagraniczne wakacje. Niemiecki turysta ostatnio dostał odszkodowanie za brak wolnych leżaków przy hotelowym basenie. Pan Niemiec sobie poleciał na wakacje z rodziną na grecką wyspę Kos. Na miejscu się okazało, że słuchajcie, od samego rana wszystkie leżaki były pozajmowane, zarezerwowane, no wiecie jak, ręcznik rzucony na leżak, zajęte i nie było żadnego wolnego miejsca przy basenie, więc się pan wkurzył, poszedł z tym do sądu i uwaga, dostał prawie 1000 euro odszkodowania, ponad 4000 zł. Słuchajcie, to jest świetna informacja dla nas, idźmy w to. To otwiera przed nami nowe szanse. Czekamy na odszkodowanie, no nie wiem, na przykład za zimną wodę w morzu. No i też by się przydało odszkodowanie za tych wkurzających znajomych na wakacjach, prawda? Którzy przed wyjazdem wydawali się spoko, a na wyjeździe powoli zaczynają nam działać na nerwy.
1: Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Już

0: 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Już

0: okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. To będzie ostatnia reklama.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: I po reklamie.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie, a już jutro o 21:00 cały świat będzie żył tylko tym jednym wydarzeniem. Przed nami słynne El Clasico. FC Barcelona u siebie zagra w piłkę nożną z Realem Madryt. No i nasi piłkarze liczą na premię, słuchajcie, bo już jutro FC Barcelona może sobie załatwić mistrzostwo Hiszpanii. Wystarczy, że wygra albo zremisuje z Realem i będzie miała mistrza Hiszpanii. A jeżeli tak się stanie, to uwaga, Szczęsny i Lewandowski mogą liczyć na potężny zastrzyk gotówki. Uwaga, za mistrzostwo Hiszpanii zawodnicy Barcelony dostają od 500 tysięcy euro premii do 1,5 miliona. To trzeba przyznać, że niezłe benefity pracownicze w tej firmie mają. Już można nawet przymknąć oko na tę pracującą niedzielę.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
7: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zwolnij i odpocznij w otoczeniu natury. Już w ten weekend w Żywcu największy w Polsce darmowy festiwal roślin. Na miejscu tysiące gatunków. Promocyjne, klasyczne, kolekcjonerskie oraz premiery nowych roślin. Wszystko w jednym miejscu. Zapraszamy. Hala sportowa pierwszego liceum imienia Mikołaja Kopernika, ulica Słowackiego 2.
10: I po reklamie.

załatwiamy weekendowy odpoczynek. Nie spieszymy się. To są właśnie weekendowe hity na czasie. Pauza w Radiu SK, ale jeśli potrzebujecie czegoś energicznego, imprezkowych numerów, to też to dla was w Radiu SK mamy. U nas jest różnorodnie. Przypomnę, powróciło kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 na antenie Radia SK najpierw gramy najlepszy miks hitów na czasie, a potem naszą antenę przyjmują najlepsi producenci świata, m.in. Armin van Buuren i jego kultowa Estate of Trance, Robin Schulz, Meduza, Afrojack i wielu, wielu innych. To jest właśnie SK Live Remix. Aż Jarek napisał na Messengerze Radia SK: SK, gdzie można odsłuchać SK Live Remix, bo przegapiłem. Można, wystarczy, że pobierzecie apkę Radia SK na smartfony i tam za darmo możecie słuchać SK Live Remix 24 godziny na dobę, bo tam działa specjalna stacja radiowa właśnie z tymi dobrymi miksami i to jest propozycja idealna, czy to na grilla, czy to do sprzątania. Za chwilę najnowsze newsy w SK.

0: worth it. Reklama. Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FENS 2026. Partnerem wydarzenia jest superautostadion śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego

0: Samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Zbliża się 11, zaczynamy SK News, Marcin Grodzki. Zapraszam. Na stole około 44 miliardów euro do wydania na zbrojenia. Polska podpisała umowę pożyczkową w ramach SAFE. Na pieniądze i kontrakty z programu czeka m.in. Skarżyskie MESCO, producent broni i pocisków przeciwlotniczych.
15: Sprzęt, który wyprodukujemy, trafi do polskiej armii zgodnie z harmonogramem zawartym w umowach. W ramach projektu SAFE będziemy dostarczać nasz sprzęt również do innych krajów Unii Europejskiej.
14: Mówił Krzysztof Marwicki z MESCO S.A. Firma to jeden z kluczowych podmiotów polskiej grupy zbrojeniowej. Sprawca był w przeszłości skazany za znęcanie się nad rodziną. To nowe ustalenia prokuratury po tragedii w Raszynie pod Warszawą. W jednym z mieszkań mężczyzna w obecności dwójki dzieci śmiertelnie postrzelił swoją byłą żonę, a następnie odebrał sobie życie. Były nadzieje, skończyło się na rozczarowaniu. Lech Poznań musi odłożyć świętowanie Mistrzostwa Polski. Kolejorz, który mógł zapewnić sobie w ten weekend tytuł, zremisował z Arką Gdynia 1-1. W grze o mistrzostwo pozostają więc goniące Lecha Górnik, który dziś zagra z Zagłębiem, i Raków, który wczoraj wygrał z Koroną.

Aniu Lech Poznań musi odłożyć świętowanie Mistrzostwa Polski. Kolejarz, który mógł zapewnić sobie w ten weekend tytuł, zremisował z Arką Gdynia 1-1. W grze o mistrzostwo pozostają więc goniące Lecha Górnik, który dziś zagra z Zagłębiem, i Raków, który wczoraj wygrał z Koroną. Goniące Lecha Górnik, który dziś zagra z Zagłębiem, i Raków, który wczoraj wygrał z Koroną.

0: chyba jeden z największych samochodziarzy w Polsce. To jest jeden z tych kolegów, który zawsze musi o samochodach gadać. Gips w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie, a skoro jest sobota, no to wiadomo, co się dzieje, prawda?
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: I co? I jaka robota do zrobienia? Jakie obowiązki do wykonania? Tym się chwalicie teraz na SK-owym Messengerze.
2: Cześć, z tej strony Mariusz. Ja robię obiad dla żony i dzieci. Jutro komunia. Także jest dużo do ogarnięcia.
0: Spokojnie, Mario. Dasz radę, warto się poświęcić, bo już jutro nastąpi naprawdę przełomowy moment w twoim życiu. Dowiesz się, jak to jest mieć pieniądze z komunii i dowiesz się, gdzie one znikają.
3: Radio SK.
4: Reklama.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
12: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
11: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
13: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
17: Może poinformować po prostu.
18: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
19: No w sumie.
20: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.

0: Ale ona ma głos, że aż włos staje dęba. Anastasia w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie, a wy dzisiaj jesteście jak BDS, możecie krzyknąć jak on.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Jaka sobotnia robota do zrobienia? Kazik nagrał głosówkę.
2: Trzeba koło domu wszystko skosić i tak dalej, karczera wziąć, odpalić, auto umyć. Także jest dużo, naprawdę dużo pracy.
0: Bardzo dużo, naprawdę dużo. Jak słyszycie, no niestety tym razem Kazik no nie pomoże żonie w sprzątaniu. A słychać po głosie, że bardzo by chciał, no ale nie da rady w żaden sposób. Także panowie, ustalamy taką automatyczną sekretarkę na hasło sprzątanie.
3: To promocja.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
7: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
8: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki Lab Fryzjer, żywiec Żeromskiego 3. www.labfryzjer.pl.
10: Autopromocja.
11: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
12: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
13: Świata nie zmienisz. Siebie zawsze. Zacznij od zapisu na bezpłatne specjalistyczne szkolenia w Branżowym Centrum Umiejętności nr 2 w Żywcu. Nowoczesne technologie wykonania instalacji sanitarnych, sterowanie instalacjami grzewczymi, kontrolowana eksploatacja kotłów, montaż instalacji wodociągowej. Zainwestuj w siebie bezpłatnie. Tylko do czerwca szkolimy w zawodach poszukiwanych i dobrze płatnych. Zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz branżowy certyfikat umiejętności. Zapisy online bcu.zsbd.edu.pl lub w siedzibie BCU nr 2 w Żywcu przy ulicy Szkolnej 2.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej. 359 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A

0: co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
8: I po reklamie.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

Gorąca nowość. BTS w Radiu SK, gramy hity na czasie, a tym żyje sportowy świat. Bójka piłkarzy Realu Madryt. Valverde i Tchouaméni tak się posprzeczali, że Valverde w szpitalu wylądował, a po tym wszystkim wydał, słuchajcie, oświadczenie. Nie było żadnej bójki, ja się tylko głową w stół uderzyłem. Na pewno. A co miał innego powiedzieć? Jakby się przyznał, że go pobił, to by do końca sezonu na niego konfident wołali. No jak dzieci po prostu są ci piłkarze. Z tą różnicą, że kiedyś na WF-ie to się łatwiej sytuację wyjaśniało, prawda? Wystarczyło, że WF-ista wszedł do szatni, tupnął nogą, kazał zrobić po 10 pompek i towarzystwo się uspokajało.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120.

0: rad dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.

0: Astorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: Beskidy na czasie.
17: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Już dziś w Lipowej odbędą się gminne obchody majowych świąt patriotycznych. O godzinie 16 uczestnicy wyruszą sprzed urzędu gminy na placu stulecia odzyskania niepodległości Polski w programie przemarsz, koncerty zespołów regionalnych i orkiestry gminnej oraz występy uczniów. Serdecznie polecamy to dziś, a w każdy czwartek na boisku w Parku Zamkowym w Żywcu odbywają się otwarte treningi rugby w formule social. Organizatorzy podkreślają, że to sport dla każdego, niezależnie od wieku. Treningi w każdy czwartek o godzinie 17. Serdecznie polecamy.
18: Minęła 12, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kierowcy, ponad 2-kilometrowy korek na S17 na Mazowszu, a to po tym jak na wysokości Radiówka koło Wiązowny na jezdni w stronę Warszawy osobówka wypadła z trasy, dachowała i wpadła do rowu. Kierująca autem trafiła do szpitala. Piłkarz reprezentacji Polski Jan Bednarek napadnięty w Portugalii, jak donosi portugalski dziennik Rekord, zawodnik FC Porto, wracając do domu z rodziną, zastał w nim włamywacza. Ten zaczął grozić mu nożem. Nikomu nic się nie stało, a złodziej uciekł z łupem o wartości około 150 tysięcy euro. Trwają matury, a w poniedziałek ruszą też egzaminy ósmoklasisty. Przed nimi 3 dni testów, jak przyznają.
19: Jest trochę stres, głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższą.
20: Obawiam się lektury, jaka może być.
21: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
18: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa, a pisanie zacznie się od testu z języka polskiego.
22: I już prawie 3 minuty po godzinie 12. Umówmy się, że tak, że SK gra wam najlepsze hity na czasie, a wy ogarniacie sobotnie obowiązki tak jak Mati.
23: Że trzeba iść na zakupy, zrobić ciasto, posprzątać w domu.
22: No to ja mam hity na czasie. Będzie na przykład nowy Dawid Podsiadło. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

To są hity na czasie Damiano Dawid w Radiu SK. Do wakacji 47 dni, ale wy czekać nie musicie. My wam przyspieszone wakacje załatwimy już w ostatni weekend maja. Takie krótkie wakacje na weekend. Zabieramy was, no właśnie nie wiadomo gdzie. Nasza akcja, odlot ściśle

Fajny powraca. Wiecie, kiedy lecicie? Wiecie, z kim? Że leci eskowa ekipa z Poranka, Jankę, Skama i Wiktor. Wiecie, że za darmo, ale nie wiecie dokładnie dokąd. Na razie wiemy tylko tyle, że lecimy z wami gdzieś za granicę i że będzie to naprawdę bardzo fajna przygoda, bardzo fajny wylot. I już w poniedziałek rozdamy pierwsze zaproszenia i będą pierwsze podpowiedzi, gdzie możemy polecieć. Jeśli chcecie przeżyć odlot ściśle tajny z Radiem SK i już taki przedsmak wakacji poczuć gdzieś za granicą, no to pobierajcie aplikację Radia SK na smartfony. Ona jest darmowa i za darmo w tej aplikacji możecie się zgłaszać. Musicie po prostu nam udowodnić, że potraficie odlecieć. Czekamy też na zdjęcia, które to potwierdzają. No i trzymam za was kciuki.

0: od dawna to wiem.
1: Końcówka i początek fajny, środek w sumie też. Męskie granie w Radiu SK, nowy hymn. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Paweł Błogaj w studiu, który powiedział, że początek tego numeru bardzo mu się podoba.
2: Tak, gdyby był utrzymany tylko w takiej stylistyce, słuchałbym non-stop.
1: Cały jest dobry. Pytałem dzisiaj, jakie zajęcia na sobotę. No i Karolina się odezwała na Messengerze SK.
3: Cześć SK, u mnie sobota totalnie objazdowa. Z rana załatwiłam opony, wróciłam do domu, żeby zrobić dzieciom gofry. Teraz jadę na paznokcie, wrócę, wleci jakiś szybki obiad, a potem idziemy świętować imieniny moich dziadków, więc bardzo intensywnie. I życzę wszystkim miłego dnia.
1: I to wszystko w ciągu jednej soboty.
2: No, mógłbym być z kimś takim. Nic złego nie musiałbym robić.
1: Ja jako facet to bym musiał to na 3 weekendy co najmniej rozłożyć. Paweł Błogaj z wami zostaje. Radio SK. SK.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają.

0: O których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
2: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To będzie ostatni

0: transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatni.

0: 14 maja. Jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FES 2026. Partnerem wydarzenia jest superautostadion śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
1: I po reklamie.
2: Jest 13. Zaczynamy Eskanius. Marcin Procki, zapraszam. Wojskowy dron znaleziony w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim. Maszyna E na polu w miejscowości Osieka znalazł przechodzień, który powiadomił policję. To około 20 km od granicy z Rosją.
3: Miejsce zostało zabezpieczone. Powiadomiliśmy inne służby, w tym wojsko, straż pożarną, prokuraturę wojskową.
2: Mówiła Marta Kabelis z policji w Bartoszycach. A jak przekazała żandarmeria wojskowa, to nieuzbrojony wojskowy bezzałogowiec przeznaczony do obserwacji. Tłumy przed siedzibą parlamentu Węgier czekają na dzisiejsze zaprzysiężenie nowego szefa rządu Petera Madziara. Na miejscu ustawiono telebimy, a nowy premier po uroczystości ma przemówić do zebranych. A w Krakowie świętowanie z okazji powrotu Wisły do Ekstraklasy. Zespół wczoraj zagwarantował sobie już awans. Biała Gwiazda spadła 4 lata temu. Powrót do Ekstraklasy nie był łatwy, przyznaje trener Mariusz Job.
4: Ogromna ilość wyrzeczeń, bardzo ciężka praca. Nikt nam tutaj nic nie dał za darmo. Wszystko, co osiągnęliśmy, to jest wynikiem poświęceń i pracy.
2: A Wisła zdominowała w tym sezonie rozgrywki pierwszej ligi, ponosząc tylko 3 porażki. Zaczynamy 13 w Radiu Łezka razem z hitami na czasie. Już za moment gram wam coś bardzo przyjemnego, bo ten numer w ostatnich tygodniach jest moim ulubionym. New Religion od Bibi Rexy, a po 14 pojawi się też Roxy z White'em. Warto zostać z Radiem Łezka. Paweł Boga. Boga i zapraszam. Radio Enrique, na początek.

0: 18 minut po 13. To oczywiście Shakira w Radiu SK, czyli największa fanka mundialów. Ona już za nami. A teraz słuchajcie, dobra informacja dla wszystkich kierowców. Orlen czwarty raz w tym tygodniu tnie hurtowe ceny paliw. No a to oznacza, że dzisiaj litr tej popularnej 95 jest za maksymalnie 6 zł i 35 groszy. Wygląda na to, że te weekendowe wycieczki właśnie stały się nieco mniej bolesne dla portfela. No, dajcie znać, jak u was jest z tymi wycieczkami w trasie, w domu, gdzie jesteście, co robicie. Ja, uwaga, zaczynam, ja jestem w pracy i za chwilę gram hit od Bledki.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
3: Intermarché. Wszystko, czego

0: kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: I love it, takie hity. 24 minuty zostało nam do 14. To oczywiście hity na czasie w Radiu SK. A tak sobie myślę, jak wygląda teraz tradycyjna polska kuchnia i co tam można usłyszeć?
1: Pizza oczywiście.
2: Pizza czy kotlet schabowy?
1: Pizza.
0: No właśnie, pizza czy kotlet schabowy, a może pierogi? Słuchajcie, czyli wielkie ustalanie, co dzisiaj na obiad pewnie już się zaczęło w wielu polskich domach. U mnie schabowy, czyli tradycja. Ja sobie też wyczytałem w internecie, że te schabowe smażone na smalcu podobno smakują lepiej. Ale są też dietetycy, którzy mówią, że nie można, to jest grzech. Ale wiadomo, my Polacy wiemy swoje. Taki schabowy daje podobno tyle energii, że po obiedzie można by było spokojnie rowerem wjechać na Giewont. No albo chociaż dojść do kanapy. Radio SK. Ja wybieram tą drugą opcję.
3: Reklama.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: Świata nie zmienisz. Siebie zawsze. Zacznij od zapisu na bezpłatne specjalistyczne szkolenia w Branżowym Centrum Umiejętności nr 2 w Żywcu. Nowoczesne technologie wykonania instalacji sanitarnych, sterowanie instalacjami grzewczymi, kontrolowana eksploatacja kotłów, montaż instalacji wodociągowej. Zainwestuj w siebie bezpłatnie. Tylko do czerwca szkolimy w zawodach poszukiwanych i dobrze płatnych. Zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz branżowy certyfikat umiejętności. Zapisy online bcu.zsbd.edu.pl lub w siedzibie BCU nr 2 w Żywcu przy ulicy Szkolnej 2.
6: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Katowice, Aleja Roździeńskiego 91. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
3: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
4: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć. 8

0: za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
1: I po reklamie.
2: Beskidy na czasie.
3: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Już dziś w Lipowej odbędą się gminne obchody majowych świąt patriotycznych. O godzinie 16 uczestnicy wyruszą sprzed Urzędu Gminy na plac stulecia odzyskania niepodległości Polski w programie przemarsz, koncerty zespołów regionalnych i orkiestry gminnej oraz występy uczniów. Serdecznie polecamy to dziś, a w każdy czwartek na boisku w Parku Zamkowym w Żywcu odbywają się otwarte treningi rugby w formule social. Organizatorzy podkreślają, że to sport dla każdego, niezależnie od wieku. Treningi w każdy czwartek o godzinie 17. Serdecznie polecamy.
4: Marcin Brocki, zapraszam. To prawdopodobnie wojskowy dron przeznaczony do obserwacji. Bez załogowca znaleziono rano we wsi Osieka w pobliżu polsko-rosyjskiej granicy. Na miejscu pracuje m.in. żandarmeria wojskowa, mówi jej rzecznik podpułkownik Dariusz Rozkosz.
5: Na miejscu cały czas trwają niezbędne czynności procesowe. Miejsce zostało zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Życiu i zdrowiu ludzkiego nie zagraża niebezpieczeństwo.
4: Obiekt rano znalazł przechodzień. Służby na razie nie zdradzają, w co dokładnie był wyposażony dron i skąd nadleciał. 14-letni Maksim odnaleziony cały i zdrowy. Teraz historia, która poruszyła całą Europę. Nastolatek blisko miesiąc temu opuścił swój dom w Holandii i wyruszył w stronę Polski. Był poszukiwany w kilku państwach. Znaleziono go na przystanku pod Białymstokiem. Ogromna produkcja i wielki plan filmowy na dworcu Łódź Fabryczna. Wszystko owiane jest tajemnicą, ale jak ustaliliśmy, chodzi o zdjęcia do hollywoodzkiego filmu Nieśmiertelny.
6: To jest ekipa filmowa. Nie mamy pojęcia tak naprawdę, co tutaj się kręci. Jest rozłożone dużo rzeczy.
7: Pierwszy raz jestem na planie. Nigdy nie widziałem.
4: A słyszymy od mieszkańców, a w rolach głównych w filmie mają wystąpić Henry Cavill i Russell Crowe. 14 na zegarach, zaczynamy kolejną godzinę z hitami na czasie. Paweł Bogaj, kłaniam się. Dzisiaj świętujemy Dzień Unii Europejskiej, więc przygotujcie się na newsy z Brukseli. Zerkniemy sobie na kilka unijnych absurdów. Zostańcie z nami, a już za chwilę numer 4 gorącej dwudziestki. Andy Dust, łapie za mikrofon, zróbcie głośniej.

0: bardzo fajny, bardzo przyjemny. Teddy Swims w Radiu SK, 16 minut po godzinie 14. To są hity na czasie. Słuchajcie, obiecałem, że będziemy sobie sprawdzać absurdy Unii Europejskiej. Unia Europejska jest super, bo oczywiście, no granice znamy tylko z opowiadań, nie tak jak nasi rodzice, no ale ich przepisy czasami bywają dziwne, bywają bardziej zakręcone, no bo czytam, że raz marchewka zostaje u nich owocem, był taki skandal, innym razem ślimak staje się rybą, był taki skandal, a urzędnicy mierzyli nawet kąt wygięcia bananów z Grecji, żeby sprawdzić, czy trzymają wymiar. Był taki skandal. No właśnie, tak, tak. Tak się właśnie dzieje. Dzisiaj Dzień Unii. Życzymy wam wszystkim, żeby wasze życie było proste w Unii. No w przeciwieństwie do tych bananów.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to. Lewiatanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
5: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na Agata.

0: Dua Lipa i Physical West. Jak wyszedł ten numer, to Roxy Węgiel miała, uwaga, zaledwie 15 lat. Dlaczego Roxy? No bo już teraz czas na jej nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to ma być najgorętszy duet tego sezonu. Roxy Węgiel połączyła siły z White'em 2115. Kawałek nazywa się Chciałam Ciebie Więcej i on też zapowiada nadchodzącą płytę Roxany. Na ten numer możecie głosować w propozycjach do gorącej 20 Radia Eska. Proszę znaleźć, zagłosować, dać lajka. Roxy White 2115. Chciałam Ciebie Więcej. Proszę zapamiętać ten tytuł. No i jak chcecie tego więcej, no to głosujcie.

0: Inna i Hot w Radiu SK. To chyba piosenka o mnie, albo o polskiej piłce, słuchajcie, dzisiaj sprawdzam. Trzy mecze w polskiej ekstraklasie. To jest 32 kolejka z 34 możliwych. No ale nie tylko polskim futbolem człowiek żyje. Tak, tak, Liverpool, Chelsea, jak na razie 1-0, będziemy sprawdzać ten wynik. Radio
1: SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.

0: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
3: Już 13 i 14 maja. Jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu.

0: Ucząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FENS 2026. Partnerem wydarzenia jest Superautostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zwolnij i odpocznij w otoczeniu natury. Już w ten weekend w Żywcu największy w Polsce darmowy festiwal roślin. Na miejscu tysiące gatunków. Promocyjne, klasyczne, kolekcjonerskie oraz premiery nowych roślin. Wszystko w jednym miejscu. Zapraszamy. Hala sportowa pierwszego liceum imienia Mikołaja Kopernika, ulica Słowackiego 2.
3: I po reklamie.
4: Skoda.

0: Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn lepiej zostać.

mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa talia kart.

0: Don't Say That w Radiu SK. 5 minut zostało nam do godziny 15. Co dzisiaj robicie? Spytałem przed 14. Jak spędzacie tą sobotę? Messenger Radia SK, słucham was uważnie. Uwaga!
1: Siaska, byle do 15 i weekend junior się zaczyna. Pozdrawiam.
0: Ja również pozdrawiam pracujących o 15 kończących. Ktoś jeszcze? Halo, halo.
2: Witam. Wszyscy grillują, a my w pracy. Dziękuję.
0: Niestety, takie życie. Ale słuchajcie, jest jeszcze dzień, żeby pogrillować. Proszę zaprosić gości, proszę zawołać swojego ulubionego sąsiada i można się bawić. Ktoś jeszcze, halo, halo.
3: Drogi SK Teamie, ślę słoneczne pozdrowienia z Barcelonety. Czy w domu, czy na zewnątrz? Zawsze z Eską.
0: Pozdrowienia z Barcelony. Ja nie wiedziałem, że Wojtek Szczęsny słucha Eski.

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter.

0: Empik.com-40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
1: Wow, ale stylowe wnętrze. Jak je zrobiłaś? Gdzie to wszystko znalazłaś? Wyobraź sobie, że szukałam daleko, a wszystko miałam pod nosem i to w jednym miejscu. W Bella Ceramica. Mają nietuzinkowy asortyment, świetne doradztwo i dobre ceny.
2: Wszystko z Bella Ceramica?
1: Tak, pomogli mi dobrać materiały, przygotowali projekt i zajęli się realizacją. No i dostałam gwarancję na całość.
2: Niesamowite, muszę to sprawdzić.
1: Koniecznie, jedź do Bella Ceramica przy Fabrycznej 1 w Żywcu albo wejdź na bellaceramica.pl.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Największe hity Maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć właśnie z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie już 15 maja. Wtedy raper zagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Jeśli chcecie się tam wybrać, wpadajcie na sk.pl. Tam też możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być Wasz. Dzień później Mata gra też drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. Wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż, a niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Dzisiaj na pewno ten kawałek usłyszycie na naszej antenie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. A waszym ulubionym hitem jest aktualnie nowość od Bebe Rexy, New Religion. To jest numer jeden ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK. To jest odświeżony kawałek sprzed lat od zespołu Faithless, a na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła Dracula. Podium uzupełnia sezon od Dawida Podsiadły, no i ten artysta szykuje się już do stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. Już w czerwcu zagra 6 koncertów na największych arenach w Polsce. No a w planach m.in. dwa występy na PGE Narodowym w Warszawie. Koncerty będą miały dość nietypową formułę, no bo scena stanie się na samym środku stadionu. Początek trasy 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a wracając do gorącej dwudziestki, całą listę oczywiście możecie przejrzeć na sk.pl. Tam możecie też głosować na wasze ulubione numery. Nowe notowanie w każdy piątek po godzinie 18. A my odpalamy właśnie 15. Sprawdzam mapę pogodową Polski. Słuchajcie, Suwałki, deszcz i 6 stopni. Okolice Zakopanego też deszczowo. Jakbyście chcieli spędzić weekend poza domem, ale w ciepłym, zagranicznym miejscu, no to za chwilę podpowiem, co możecie z tym tematem zrobić. Paweł Bogaj, zapraszam. Jonathan, PZ Liwka, zaczynamy.

0: Linkin Park w Radiu SK. 17 minut po godzinie 15. Czytam właśnie, że Lublin, słuchajcie, ma nową gwiazdę internetu. Zróbcie teraz głośniej. Sokół wędrowny z Lublina stał się prawdziwym wiralem. Tak piszą tutaj portale. Wszystko nagrało się dzięki kamerze umieszczonej w gnieździe. Co się stało? Słuchajcie, ptak zobaczył swoje odbicie w obiektywie i podszedł do niego jak najbliżej się dało, tak jakby chciał pokazać i powiedzieć: ja wiem, że nagrywacie. Jest też druga opcja. Może chciał tylko sprawdzić, czy na tym ujęciu nie widać mu drugiego podbródka. Ale tak swoją drogą, strasznie łatwo jest w internecie zabłysnąć w tych czasach.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
8: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
7: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Świata nie zmienisz. Siebie zawsze. Zacznij od zapisu na bezpłatne specjalistyczne szkolenia w Branżowym Centrum Umiejętności nr 2 w Żywcu. Nowoczesne technologie wykonania instalacji sanitarnych, sterowanie instalacjami grzewczymi, kontrolowana eksploatacja kotłów, montaż instalacji wodociągowej. Zainwestuj w siebie bezpłatnie. Tylko do czerwca szkolimy w zawodach poszukiwanych i dobrze płatnych. Zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz branżowy certyfikat umiejętności. Zapisy online bcu.zsbd.edu.pl lub w siedzibie BCU nr 2 w Żywcu przy ulicy Szkolnej 2.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
4: I po reklamie.

godziny 16. Obiecałem wcześniej, że zdradzę, jak załatwić sobie wolny weekend za granicą. I uwaga, zdradzam sekret. Pobierajcie już teraz aplikację Radia SK. Tam możecie zgłaszać się na odlot ściśle tajny. Nikt nie wie, gdzie leci nasza poranna ekipa. No i to jest w sumie w tym najlepsze. Aplikacja Radia SK, tam się zgłaszacie. No i w tym zgłoszeniu możecie też dać znaka, czy ktoś chce mieć pokój koło Jankesa. Chociaż ja chyba wolałbym koło Kamy.

0: autopromocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarzy, machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy to pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: Nosel wkręca. Radio Eska. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na eska.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Keno kręci nas już 18 lat.
16: A my się rozkręcamy.
15: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
17: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
18: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
17: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
16: Ale to kręci!
15: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
21: Już 13 i 14 maja. Jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FENS 2026. Partnerem wydarzenia jest superautostadion śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
0: To będzie ostatnia reklama.
22: 3, 17, 40.
23: Co tak liczysz?
22: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
23: O, ja też umiem liczyć.
24: 8, 11.
25: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
26: I po reklamie.
27: Beskidy na czasie.
28: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. W klubie żeglarskim Mchalny trwa właśnie oficjalne rozpoczęcie sezonu 2026. O godzinie 18 koncert Henryk Szkot, Czekała i Szkocka Trupa. Po koncercie zawody w bączkowaniu, a na zakończenie ognisko i wspólne szantowanie. Klub żeglarski Mchalny za rzeczę serdecznie polecamy. Tymczasem zerkam, moi drodzy, do Miejskiego Centrum Kultury. Co się będzie w maju działo w tym miejscu? Między innymi koncert Eleni 16, a dzień później spektakl Rubinowe Gody 2. Więcej informacji na mckżywiec.pl.
29: Muzyką się żyje.
30: Proszę przyszykować wuwuzele. Święto piłki nożnej znów będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die. Premiera tego numeru w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego kawałka.

powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu. To słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA w 2010 roku, która ciągle jest hitem i oczywiście gramy ją w Radiu SK. A Roxy Węgiel wyrusza w trasę koncertową. Przed nią bardzo intensywne miesiące, bo do października zagra około 60 koncertów i to wszystko w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Osiedlec, Sopotu czy Uniejowa. Dzisiaj na przykład zagra w Ciechocinku. Wszystkie daty i miejsca możecie oczywiście znaleźć w mediach społecznościowych artystki. No a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy Węgiel, która 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na niej tytułowy hit Błękit, Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj wydała wspólny numer z White'em 2115. Kawałek nosi tytuł Chciałam Ciebie Więcej, który mogliście już premierowo usłyszeć na naszej antenie. Artyści stworzyli ten numer za oceanem. Spotkali się w Los Angeles i nagrali razem hit. Rozpoczynamy godzinę 16. Dzisiaj oprócz Dnia Unii Europejskiej świętujemy też Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu. Uwaga, ważna zasada w handlu, zawsze próbuj się targować. Rób tak, aż sprzedawca sam dopłaci za to, żebyś już przestał. Ja wiem, co mówię, a za chwilę będę handlował hitami. Nówka, sztuka od Madonny i Sabriny Carpenter czeka w muzycznej kolejce, a teraz Alvaro Soler.

17 minut po godzinie 16. To był Florida i Kesha w SC. No a teraz przenosimy się z Florydy do Watykanu. Czytam, słuchajcie, że aktualny papież Leon XIV chciał telefonicznie zmienić dane do swojego konta w amerykańskim banku, ale podobno pracownica infolinii nie uwierzyła, że dzwoni do niej papież,

0: i się rozłączyła. No, pewnie niepotrzebnie podczas weryfikacji w imieniu matki podał Maria.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
6: Sherlock Holmes.
7: James Moriarty.
5: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
8: Wyjdziemy stąd. Razem.
5: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
16: Skoczysz do Carrefoura?
17: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
18: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
21: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
22: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
23: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: I po reklamie.

Radio SK.

0: Simple, łatwo ganga już za nami, czyli Ed Sheeran, a teraz czas na muzyczne trzęsienie ziemi.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Essie.
0: No właśnie, Królowa Madonna i Sabrina Carpenter oficjalnie połączyły siły. Ich nowy numer to taki miks, podobno, że i Gen Z i milenialsi w końcu dogadają się.

na parkiecie. Dziewczyny jak na Coachelli wpadły na scenę z tym numerem, no to internet zapłonął. Teraz już mamy wersję studyjną. Proszę was, podkręćcie radio, bo to będzie hit lata. Bring Your Love już teraz w Radiu SK. Radio SK. Proszę się ładnie przedstawić. Sabrina. Madonna. Dziękuję.

0: 23 minuty zostało nam do 17, to oczywiście Imagine Dragons. Zróbcie głośniej, sprawdzam, co się dzieje w mediach. I czytam, do wielkiej bójki miało dojść w tureckim kurorcie. Rosyjskie media piszą, Polacy pobili rosyjskich turystów. Nawet Marcin Najman skomentował ten post, podobno do żadnego pobicia nie doszło. To była specjalna operacja turystyczna.
1: Radio SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Zwolnij i odpocznij w otoczeniu natury. Już w ten weekend w Żywcu największy w Polsce darmowy festiwal roślin. Na miejscu tysiące gatunków. Promocyjne, klasyczne, kolekcjonerskie oraz premiery nowych roślin. Wszystko w jednym miejscu. Zapraszamy, hala sportowa pierwszego liceum imienia Mikołaja Kopernika, ulica Słowackiego 2. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. To będzie ostatnia reklama.
3: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: I po reklamie.

idealna fortepianówka. Jakby ktoś pytał Was is das, ja już mówię, kawałek nosi tytuł Magnetic i pochodzi od niemieckiego producenta Bausa. Nie wiem jak Wy, ale ja właśnie słuchając tego numeru czuję ten klimat. Czuję klimat lata i już sobie wyobrażam, jak na grillu do tego numeru dochodzi karkóweczka.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
6: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Kasia Sienkiewicz zaczyna przechodzić grę od początku. Wokalistka Kwiatu Jabłoni otworzyła nowy rozdział w swojej karierze. Po raz pierwszy wydała piosenkę solo. Do tej pory tworzyła z bratem, ale teraz rodzeństwo postanowiło się rozłączyć, no i pójść w różne strony. Kasia wydała singiel Były Momenty i jak przyznała w naszym studiu, tworzenie solo to jest zupełnie inne doświadczenie.
15: To jest ciekawe uczucie. Zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję, jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni, ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
16: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
15: Tak.
16: To jest mniej więcej
15: nie znaczy,
16: to samo.
15: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuję, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
14: Ja się chyba zakochałem w pani Kasi, bo ona gra w gry, to jest coś wspaniałego. Ale Kasia Sienkiewicz jednocześnie uspokaja fanów. To nie jest koniec Kwiatu Jabłoni. Ten duet jeszcze wróci, ale na razie rodzeństwo chce zobaczyć, jak to jest robić muzykę oddzielnie. A najlepsze imprezkowe hity bez gadania, słuchajcie, na antenę Radia SK powróciło kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek od 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a po godzinie 22 naszą antenę przejmują najlepsi producenci świata. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe show Armina Van Burena, A State of Trance, a swój set gra u nas też m.in. Robin Schulz, Medusa, Lost Frequencies czy Afrojack. Jeśli przegapiliście wczorajszy wieczór, uwaga, odpalcie aplikację Radia SK na smartfony, a tam uruchomiliśmy specjalną stację radiową, która non-stop gra SK Live Remix. 17 już wybiła, to ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Pytaliście o bilety na koncert Maty. Uwaga, będą jeszcze do zdobycia po 18 w imprezce. Warto zostać z nami. Paweł Bogaj, witam i zapraszam. No i pozdrawiam też Anię i Damiana, którzy dają znaka na Messengerze, że słuchają. Pozdrawiam gorąco.

0: 17 minut po godzinie 17 to Aben w Radiu SK, czyli numer 12 w notowaniu gorącej 20 w Radiu SK, wczorajszym notowaniu. Na pierwszym, przypomnijmy, New Religion od Bibi Rexy, na drugim Dracula, a na trzecim Polak, Dawid Podsiadło i jego sezon. Jeśli coś wpadło wam w ucho podczas wczorajszego słuchania, no to zapraszam na sk.pl, tam możecie zagłosować na swojego faworyta, albo w aplikacji Radia SK, tam też jest taka możliwość. No i można zgłosić się do odlotu tajnego, bardzo, bardzo ściśle tajnego. Wpadajcie i zgłaszajcie się tylko w aplikacji.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross, sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: I po reklamie.

0: promocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
1: To będzie odlot ściśle tajny.
0: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Lab Fryzjer, żywiec Żeromskiego 3. www.labfryzjer.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Świata nie zmienisz. Siebie zawsze. Zacznij od zapisu na bezpłatne specjalistyczne szkolenia w Branżowym Centrum Umiejętności nr 2 w Żywcu. Nowoczesne technologie wykonania instalacji sanitarnych, sterowanie instalacjami grzewczymi, kontrolowana eksploatacja kotłów, montaż instalacji wodociągowej. Zainwestuj w siebie bezpłatnie. Tylko do czerwca szkolimy w zawodach poszukiwanych i dobrze płatnych. Zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz branżowy certyfikat umiejętności. Zapisy online bcu.zsbd.edu.pl lub w siedzibie BCU nr 2 w Żywcu przy ulicy Szkolnej 2.
8: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
9: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
10: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FENS 2026. Partnerem wydarzenia jest Super Autostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

Bardzo przyjemnie zrobiło się na zakończenie godziny 17. To BTS i ich Swam. W tym zespole jest 7 panów. Za chwilę w studiu Radia SK będzie 2. Czekamy, Mati Fuczyło biegnie już do mnie. Zazwyczaj to ja tutaj wchodzę o 18. Mati wychodzi. Dzisiaj role się zmieniły. Z tego co wiem, z tego co mi napisał, będzie miał jeszcze bilety na Matę. Ten wystąpi już na PGE Narodowym 15 maja. Zgłaszajcie się na sk.pl po 18. Z tego co wiem, będzie do kogoś dzwonił. No i oczywiście ja się kłaniam, Paweł Bogaj, bawcie się grzecznie.

0: Reklama.
1: Na zakupy tu lecimy, mocno kasy tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na auchan.pl.
3: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. W Katowicach i Zabrzu. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
10: I po reklamie.
11: Beskidy na czasie.
12: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. W klubie żeglarskim Mchalny trwa właśnie oficjalne rozpoczęcie sezonu 2026. O godzinie 18 koncert Henryk Szkot, Czekała i Szkocka Trupa. Po koncercie zawody w bączkowaniu, a na zakończenie ognisko i wspólne szantowanie. Klub żeglarski Mchalny za rzeczę serdecznie polecamy. Tymczasem zerkam, moi drodzy, do Miejskiego Centrum Kultury, co się będzie w maju działo w tym miejscu. Między innymi koncert Eleni 16, a dzień później spektakl Rubinowego D2. Więcej informacji na mckżywiec.pl.
13: Muzyką się żyje.
14: Tego artystę kochają różne pokolenia. Już dzisiaj w Polsce wystąpi Enrique Iglesias. Artysta pojawi się na stadionie w Gdańsku i można śmiało powiedzieć, że to jest gwiazda, która łączy pokolenia. Nastolatki wieszały jego plakaty na ścianach już prawie 3 dekady temu. To był czas hitów takich jak Bailando, Rhythm Divine czy Hero, ale późniejsze lata też przyniosły kolejne sukcesy i hity, takie jak I Like It i ostatnio Tamo Bien z Pitbullem, ale też Súbeme La Radio czy El Perdón. Te hity gramy w Radiu SK i jest spora szansa, że wszystkie one pojawią się na dzisiejszym koncercie w Gdańsku. A w Wiedniu trwają próby do tegorocznej Eurowizji. Naszą reprezentantką jest Alicja Szemplińska. W konkursie zaśpiewa piosenkę pod tytułem Pray. Po pierwszych próbach i fragmentach występu, które udostępniono w sieci, jej notowania zaczęły rosnąć. Wielu fanów Eurowizji z zagranicy zachwyciło się jej wokalem. Wcześniej mało kto dawał Polsce szansę na awans do finału. Teraz te notowania są dużo bardziej optymistyczne. Alicja opublikowała też nową gospelową wersję Pray. Eurowizja w przyszłym tygodniu, a o wszystkim na bieżąco piszemy na sk.pl. Z kolei na eskowym YouTubie możecie zobaczyć odcinek programu SK Reakcje z Alicją, gdzie ocenia ona ikoniczne eurowizyjne występy. A oni ciągle są na szczycie. BDOS 2115 i Maja Mecan ponownie na miejscu pierwszym rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle tutaj jestem, czyli diss na Raka, który w ostatnich tygodniach poruszył polski internet. To po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streama Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle tutaj jestem również trafi na wsparcie fundacji Cancer Fighters. BDOS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się także cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A wracając do rap 20, na miejscu drugim Jonatan, Białas, Solar i Nikoś z kawałkiem Nie da się zasnąć, a podium zamyka win od Gipsa. Nowe notowanie rap 20 gram wam w każdy poniedziałek po 23, a na ulubione numery możecie głosować już teraz na sk.pl.

wczoraj razem z wami otwierałem sezon letnich, no nie letnich, wiosennych imprez plenerowych w Krakowie. Dzisiaj otwieram sezon sobotnich imprezek. Co wy na to? Damiano David, The First Time, to na początek będzie Thomas Gray i Rumors, ja jestem. Ja to tak w gratisie, Matifu czyło, cześć.

Okej, chyba coś w tym jest, prawda? Miłość jest ślepa, Sanach w sobotniej imprezce, 12 minut już po 18. Dzisiaj przybiegłem do Was prosto z trasy, prosto z podróży. No i kto wie, może gdzieś po drodze się nawet minęliśmy, ale właśnie, bo ja teraz o mijaniu. Mamy sobotę i to jest już dobry znak, a może być tylko lepiej, tym bardziej, że mam dla Was nagrody. Tak, wszystko się zgadza. Zayne, którego dobrze znacie chociażby z ekipy One Direction, on niedawno wydał nowy album, a ja taki album mam i chętnie go oddam. Dorzucam też eskowe gadżety, między innymi eskową nerkę i nie tylko, więc powiedzcie mi, co mogłoby u Was już minąć. Czekam na głosówki, wysyłajcie je na Messengerze do Radia SK. Co mogłoby minąć już u Was? Radio SK. Ten kawałek lepiej, aby nie mijał. D.O.D., Hail May i Closure.

0: All the things she said to Tatu w Radiu SK, 21 minut po 18, to jest imprezka i przy takich hitach od razu humor jest lepszy, prawda? Wiem, że jest sobota, ale niektórzy pracują, niektórzy mają dzisiaj nieco gorszy dzień, bo trzeba coś zrobić, bo są rzeczy, których niekoniecznie robić się chce, ja wiem, znam to doskonale, ale słuchajcie, dzisiaj zapytałem was o to, co mogłoby już minąć. Cały czas możecie wysyłać głosówki w tej sprawie na eskowym Messengerze, możecie też pisać SMS-y pod 664-402-302, a ja dostałem głosówkę od Angeliki w tej sprawie.
1: W moim przypadku mógłby mi już minąć weekend, ponieważ to kolejny weekend zjazdowy na studiach i jakby nie patrzeć, przesunęli nam zajęcia z czerwca na ten weekend, więc zamiast być w domu jutro o 15, znowu będę około 20. Pozdrawiam!
0: No tak, weekend zjazdowy, czyli najpierw zjazd na uczelni, a potem zjazd energetyczny w domu.

0: Wiktor Waligura i Dry School. 4 pory roku w Radiu SK to jest imprezka, 29 minut do godziny 19. Dzisiaj dzieje się dużo również piłkarsko. Sprawdzam, co w Ekstraklasie. Właśnie teraz trwa przerwa w meczu Jagiellonia Pogoń. 2-1 jak na razie dla Jagiellonii. Dziś też mecz Górnika Zabrze z Zagłębiem Lubin. To o 20:15. Wcześniej za to dziś już za nami mecz Widzewa z Lechią i dostałem taką głosówkę. Posłuchajcie zresztą sami.
1: Pozdrowienia od kibica Widzewa. Jest 3-1. Wygraliśmy. Mamy to!
0: Domyślam się, że kibice Lechi mogą teraz nagrać zupełnie inną głosówkę. Radio SK. Ale wszystkich pozdrawiamy. Andy Dusty i Corey's Zucaria też za chwilę.
2: Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Zwolnij i odpocznij w otoczeniu natury. Już w ten weekend w Żywcu największy w Polsce darmowy festiwal roślin. Na miejscu tysiące gatunków. Promocyjne, klasyczne, kolekcjonerskie oraz premiery nowych roślin. Wszystko w jednym miejscu. Zapraszamy. Hala sportowa pierwszego liceum imienia Mikołaja Kopernika, ulica Słowackiego 2.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 40.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

0: I ja też to wiem, że to piękny kawałek. Męskie granie Orkiestra 2026 to ich najnowszy hymn. Nazywa się Nareszcie, a nagrali go Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. 15 minut do 19 to jest imprezka. Ja dzisiaj sprawdzam, co według Was mogłoby już minąć. No i mamy głosówkę w tej dokładnie sprawie.
1: Mogłyby już minąć matury, bo jeszcze mi została geografia i angielskie ustne, i polskie ustne, i mam dość.
0: Ajajaj, ja to rozumiem w pełni. Trzymaj się, walcz dzielnie w takim razie z maturami i dla wszystkich maturzystów trzymamy kciuki. Teraz natomiast, o właśnie, o maturach rapował też Mata. Jeżeli wy chcielibyście wybrać się na koncert Maty, to warto słuchać Eski. Warto wpadać też na sk.pl. Ja jeszcze dzisiaj zadzwonię tutaj do kogoś, kto zgarnie ode mnie dwa bilety na koncert na Narodowym Maty. Dwa bilety na taki występ z największymi jego hitami. Wpadajcie na sk.pl, zgłaszajcie się, bo to jest ostatnia szansa, taka last minute, żeby jeszcze dzisiaj bilety na Narodowy na Matę zgarnąć. A teraz zgarniajcie hity Karol G.

Dokładnie tak sobie śpiewam, kiedy chcę przykryć jakiś problem i udawać, że go nie ma. Milky i David Guetta, Just The Way You Are w Radiu SK, 5 minut już do 19. To jest kawałek, który cały czas czeka na was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Ona za nami wczoraj, to znaczy ostatnie jej notowanie. Na trzecim tam wylądował Dawid Podsiadło i jego sezon. Na drugim Dracula w remisie od Tame Impala i Jenny. A na pierwszym to nowość New Religion, Bibi Rexha i Faithless. Tak zaprezentowała się gorąca dwudziestka wczoraj. W kolejny piątek już o godzinie 18 odliczymy ją ponownie. Z kolei po godzinie 20 czeka was w piątek SK Live Remix, czyli nasza legendarna, kultowa audycja, w której to gramy największe sety od największych DJ-ów z całego świata. Między innymi od Armina Van Burena.

0: Reklama.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
8: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
7: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
9: Ten zabójca nie popełnia błędów.
7: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: 3,17,41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8,11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.
5: Muzyką się żyje.
6: Do tej pory śpiewała tylko w duecie, a teraz pora na nowe doświadczenie. Kasia Sienkiewicz wydała pierwszą w karierze solową piosenkę. Tę artystkę znacie z zespołu Kwiat Jabłoni, w którym występowała razem z bratem. Teraz jednak rodzeństwo postanowiło na jakiś czas się rozłączyć muzycznie. Kasia Sienkiewicz przyszła do eskowego studia z numerem Były momenty. A o jakie momenty chodzi?
7: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jakie upisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
6: Kasia Sienkiewicz przyznała w rozmowie z Eską, że rozpoczęcie solowej kariery to dla niej spełnienie kolejnych marzeń. Ale to nie oznacza końca Kwiatu Jabłoni. Artystka nie wyklucza, że niebawem ponownie nagra coś ze swoim bratem. Legenda światowego rapu zagra w Polsce. Busta Rhymes przyjedzie w wakacje do naszego kraju. Artysta dołączył do line-upu festiwalu Rapstacja. To wielka hip-hopowa impreza, która startuje już 8 lipca w Sławie w województwie lubuskim. Busta Rhymes nagrywał kawałki z takimi gwiazdami jak Mariah Carey, Nicki Minaj, Tiesto czy The Pussycat Dolls. Na festiwalu pojawi się sama śmietanka polskiego rapu, bo na scenie Rapstacji m.in. PZ, White, BDOS 2115, Oki, Żabson, Gibbs, Malik Montana, Bambi, Kasba Łagane czy Fukaj. Wy też tam możecie być razem z Eską. Zabieramy was na Rapstację. Warto słuchać Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Julia Żuga zdradziła koncertowe plany na najbliższe miesiące. Ta śpiewająca influencerka ma już kilka hitów na koncie. Wiemy już, gdzie będzie można usłyszeć je na żywo. Pierwszy koncert za tydzień w sobotę w Uniejowie, potem zagra m.in. w Grudziądzu, Legnicy czy w Warszawie. Datę i miejsce możecie znaleźć w mediach społecznościowych Julii Żugaj.
8: Imprezka.
9: Imprezka.
8: Imprezka. Imprezka.
6: W imprezce sprawdzam dzisiaj, co według was mogłoby już minąć. Cały czas czekamy na wasze głosówki. Moim zdaniem mogłyby minąć już głosówki, które trwają 4 minuty. Te, które dostajemy, a potem słuchamy i słuchamy i słuchamy. Ale na te od was czekam oczywiście. Dawid Podsiadło i Pięknie płyniesz, tak zaczynamy. A ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry, cześć.

0: Nie tak dawno zagrała koncert w Polsce. Billie Eilish, Birds of a Feather. To może coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Dokładnie tak jest, a skoro tak jest, to mam dla was kolejny hit, który hitem stać się może. To znaczy, mamy nowość, która hitem stać się może. Calvin Harris wydał nowy kawałek, zaprosił do niego Jazzy. On nazywa się Satisfy i to jest naprawdę długo wyczekiwana rzecz. I to jest takie spotkanie, można powiedzieć, dwóch osobowości, ale wychodzi z tego naprawdę piękna rzecz. Warto wspomnieć, że chociażby Calvin Harris nie tak dawno pobił rekord Guinnessa, bo wystąpił dla 1 600 000 osób podczas karnawału w Brazylii. Nie mam pojęcia, jak się to mogło wszystko wydarzyć i jak te wszystkie osoby mogły się zmieścić w jednym miejscu, ale teraz wy wszyscy możecie usłyszeć jego nowy kawałek i sprawdzić, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy.

Witajcie, mam nadzieję, że przyjemnie jest również wam, bo mnie bardzo, ale jeżeli nie jest ostatnio i chcielibyście, aby było, no to mam dla was odlot ściśle tajny. To powtórka akcji, którą mogliście już poznać, a właśnie powtórka, ale bardzo przyjemna. Wiadomo kiedy, wiadomo z kim, polecicie. Nie wiadomo dokąd, no właśnie o to chodzi. Od 29 do 31 maja możecie się wybrać z Jankesem, Kamą, Wiktorem, czyli naszą porankową ekipą, do miejsca, które jeszcze nie jest znane, ale na pewno wiemy, że ta ekipa potrafi odlecieć i wy możecie zrobić to razem z nimi. W poranku będzie można usłyszeć podpowiedzi. No i ciekawe, czy odkryjecie albo domyślicie się, dokąd możecie się wybrać razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Co warto, co ważne, trzeba ściągnąć aplikację Radia SK za darmo i tam są zdjęcia, na których widać, że dzieje się wszystko. Co ważne, tam są też zgłoszenia, no i warto tam zajrzeć. Radio SK. Jeżeli chcecie odlecieć, Fever Dreamy, Alex Warren już teraz.

0: Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Lab Fryzjer, żywiec Żeromskiego 3. www.labfryzjer.pl.
2: Autopromocja.

Nie wiem jak wy, ale ja jestem w stanie wyrecytować tekst tego hitu w każdej chwili. I przez sen prawdopodobnie też. To Jamal i Policeman w imprezce. Ja dostałem przed chwilą wiadomość od słuchacza Radia SK Janusza. On dzisiaj biega 20 km z Eską na słuchawkach. I dostałem wiadomość o tym, że 15 km już minął. Jak na razie jest bardzo dobrze. Wierzę, że Eska dodaje mocy w biegu. Tym bardziej, że wyobrażam sobie, że przy 15 km no to nie słyszy się już często muzyki. Tylko pytanie, po co mi to było? Teraz trzeba jeszcze wrócić do domu. Sabrina Carpenter, Espresso.

0: Reklama.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: I po reklamie.
4: Beskidy na czasie.
5: No cześć, tutaj Przanok Kopiejka. Żywiecki MCK wraz z klubem Ogródek ogłosiły powiatowy konkurs plastyczny Bukiety dla Mamy. To inicjatywa dla dzieci, które chcą wykonać pracę plastyczną dla swoich mam. Pracę można nadsyłać do 29 maja. Szczegóły na mckżywiec.pl. Tymczasem w Andrychowie odbyło się oficjalne otwarcie tężni solankowej. Nowy obiekt powstał w parku miejskim tuż obok stawu w centrum miasta. Korzystanie z tężni jest bezpłatne. I jeszcze zaproszenie na stand-up Piotra Bałtroczyka. Ten artysta 31 maja wystąpi w Miejskim Centrum Kultury. Szczegóły, więcej info na mckżywiec.pl.
6: Muzyką się żyje.
7: Największe hity maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na koncerty maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Wtedy raper nagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Nie nagra, tylko zagra. Jeżeli chcecie się tam wybrać, to wpadajcie na sk.pl. Tam możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być Wasze, a warto

wspomnieć o tym, że ja już za chwilę do kogoś z Was zadzwonię. Przypomnę jeszcze, że dzień później Mata gra drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. Wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer z Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż. Niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Już w tej godzinie zagram w antenę kawałek, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Niemal o 1800% więcej, tak ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachelli. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu i zarobił na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach też chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. I to dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gramy więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć m.in. hity takie jak Sorry, Let Me Love You czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Robert Lewandowski wyjdzie na boisko ze znaną piosenkarką na koszulce. Już jutro słynne El Clasico Barcelona zagra u siebie z Realem Madryt. Piłkarze Barce na strojach będą mieli logo Olivii Rodrigo. To artystka znana na całym świecie, laureatka nagrody Grammy. A skąd pomysł, żeby pojawiła się na koszulce Barcelony? To dlatego, że jednym ze sponsorów tego klubu jest serwis streamingowy. Z tej okazji na mecze z Realem Madryt piłkarze wybiegają z logo artystów na koszulkach. Wcześniej był to m.in. Ed Sheeran czy zespół Coldplay. A ja mam dla Was i zespoły, i solowe występy, i wszystko inne, ale wszystko, co dobre. Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie to na początek będzie Tate McRae, Just Keep Watching. Ja też jestem, Mati Fuczyło, cześć. Trzy minuty po 20, lecimy.

0: Dua Lipa i Training Season. A teraz czas na coś nowego i z Polski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Obiecałem, że będzie i będzie. Ten pan już 15 maja, czyli bardzo niedługo, wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie ze swoimi największymi hitami. Biletów już nie ma, są tylko w Esce. Można je zdobyć zgłaszając się na sk.pl. Ja dzwonię w tej sprawie za chwilę do kogoś z was, ale najpierw niech zadzwoni on, czyli Mata i jego nowy hit. On nazywa się Echo i posłuchajcie go sami.

Topping. A to jest Radio SK, 20 minut po 20. Słuchajcie, przed chwilą wystartował ostatni na dziś mecz Ekstraklasy. Górnik Zabrze gra z Zagłębiem Lubin. Jutro też szykują się mecze, będzie ich całkiem sporo, bo 3. Piast Gliwice z GKS-em Katowice, Wisła Płock z Motorem Lublin, jeszcze Brukbet Termalika z Legią Warszawa. Pytanie, czy wy też jakieś rozgrywki, jakieś mecze macie dzisiaj już za sobą? A może jakiś mecz musicie rozegrać albo ewentualnie wygrać jutro? Ja czekam na wasze głosówki w tej sprawie, wysyłajcie je na Messenger do Radia SK. Radio SK. Swoją drogą najtrudniejsze mecze zaczynają się od

Ghost Osomber, jego Potential Vest. Nie wiem, czy byliście kiedyś na przykład w Neapolu. Ja miałem taką okazję i tam można spotkać bardzo dużo polskich aut. Przynajmniej w pewnym sensie. Chodzi o to, że Włosi przez pośredników rejestrują swoje auta i skutery w Polsce, a wszystko po to, żeby troszkę zaoszczędzić na ubezpieczeniu. Takich pojazdów tam jest naprawdę sporo. Można je spotkać na każdym kroku. Uwierzcie mi w to, bo widziałem na własne oczy. I są plany w Polsce, aby to ukrócić. Aby to nie było takie łatwe i aby nie było to możliwe. Ale swoją drogą, gdyby tak się zastanowić, to jest w pewnym sensie całkiem miłe. No bo można powiedzieć, że Włosi naprawdę kochają Polskę. Radio SK. A dokładniej nasze składki.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.

0: Ten hit nieraz górował w Rap 20, w Gorącej 20, na to Mio, Izalia i Dopóki się nie znudzisz. 14 minut do godziny 21. Słuchajcie, przed chwilą zagrałem jego, ale nie Mio, tylko innego rapera, nowy kawałek, który nazywa się Echo, a teraz mam coś dla was. Już w piątek Mata zagra swój koncert The Best Of na PGE Narodowym w Warszawie i ten koncert jest zupełnie wyprzedany, ale my mamy swoje sposoby i mamy dla was wejściówki. Zgłaszacie się po nie za darmo na SK.pl, a potem czekacie na telefon. Ja właśnie teraz taki telefon wykonałem do Kingi, która się zgłosiła. Cześć Kinga!
1: Cześć, witam.
0: Napisałaś, że tak naprawdę największą fanką Maty nie jesteś ty, tylko twoja siostra. Czy to się zgadza?
1: Tak, dokładnie.
0: No właśnie, to jak ma na imię twoja siostra?
1: Zuzia.
0: Zuzia, to dobra. Teraz ważne pytanie, ważna sprawa. Czym objawia się to, że ona jest największą fanką? Czy są znaki, które da się zobaczyć po Zuzi albo po otoczeniu Zuzi? O co chodzi?
1: Myślę, że jeżeli ktoś by wszedł do pokoju Zuzi, od razu zorientowałby się, że jest jego największą fanką.
0: No
1: na
0: dobra.
1: Ścianie są jego zdjęcia.
0: Okej.
1: Okay. Na tablicy wszystkie utwory są wypisane.
0: Wow.
1: No, myślę, że każdy na pewno by się zorientował.
0: No dobra, no dobra. Jak rozumiem, Kinga, ty jesteś cudowną siostrą i chcesz zrobić cudowny prezent siostrze, tak?
1: Oczywiście.
0: No dobra.

0: No to ja w to wchodzę. Podwójna wejściówka na koncert Maty 15 maja na PGE Narodowym jest twoja. Pasuje?
1: Dzięki bardzo.
0: No to pięknie, Kinga. Mamy to i Zuzia też to mamy. Jeżeli wy chcecie zgarnąć swoje bilety, to wpadajcie na sk.pl.

to Ruel i Don't Say That, a więc miejsce 15 ostatniej gorącej 20, ostatniej, bo wczorajszej. Zawsze o godzinie 18 odliczamy 20 najlepszych hitów, które układacie wy na sk.pl, klikając plus i minus do wyboru. No ale właśnie, pierwszym miejscem ostatnio okazał się kawałek New Religion, a więc Bebe Rexha i Faithless. Jeżeli chcecie, aby było nieco inaczej, aby ktoś spadł albo ktoś wskoczył na wyższą pozycję, to zaglądajcie na sk.pl i głosujcie na swoje kawałki. W piątek o 18 się słyszymy, a potem po 20 startuje SK Live Remix. To audycja taka legendarna Radia SK, która wraca po latach i która będzie pełna klubowych hitów, bo zagrają tam sety od największych światowych DJ-ów, m.in. Armin van Buuren, ale nie tylko, więc jeżeli lubicie klubowe rzeczy aż do trzeciej nad ranem, to bądźcie z nami, bo tam imprezka na pewno się rozkręci. Ale ja też ją zaraz rozkręcę. Swedish House Mafia będzie.

0: Beskidy na czasie.
1: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. W każdy czwartek o godzinie 17 na boisku w Parku Zamkowym w Żywcu odbywają się otwarte treningi rugby w formule social. Organizatorzy podkreślają, że to sport dla każdego, niezależnie od wieku, płci i kondycji fizycznej. To co, próbujecie? Serdecznie polecamy. Tymczasem w tę niedzielę w ośrodku promocji gminy Węgierska Górka poznamy finalistów tegorocznej edycji Dyktanta Gwarowego po Nasemu. Start godzina 17, wstęp jest wolny. A więcej informacji z naszego regionu, co jeszcze można robić w wolnym czasie na sk.pl.
2: Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Przed chwilką o tym wspomniałem, to teraz kilka zdań właśnie o tym. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, ale potem scenę i antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trends od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest też niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami. Słuchajcie uważnie, bo będziemy mieli dla Was bilety na tę imprezę. BDOS 2115 zrobił sobie tatuaże na głowie. Nawiązują one do religii. Raper wydzierał sobie motyw różańca i fragment znanej modlitwy. Fani interpretują to jako sygnał zmian artysty w podejściu do życia. A kawałek BDOS-a i Majimecan Ciągle tutaj jestem, czyli słynny diss na raka, królował ostatnio weskowej rap 20. To jest charytatywny utwór, z którego dochód idzie na pomoc chorującym na raka. Zapoczątkował całą lawinę dobrych wydarzeń, między innymi rekordowego live'a i zbiórkę Łatwo Ganga. Shakira znowu stworzyła hymn mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die, premiera dopiero w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych taki krótki

Teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem i którą ciągle gramy w Radiu SK. Ale jako, że my na hitach się znamy, to mamy ich całkiem sporo. Będzie David Guetta, będzie Benson Boone, będzie też Timmy Trumpet czy Maneskin. Wcześniej jednak Bletka i jeszcze wcześniej Swedish House Mafia, Way Too Long. Minuta po 21, to jest imprezka. A jak u was? Imprezka już rozkręcona? Czy tak nie do końca? Możecie dawać znać.

0: Maneskin, Tom Morello i Gossip Vesty, a teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Aha, dokładnie tak. 9 minut po 21:00 też mam dla was coś nowego i coś bardzo dobrego. Kojarzycie takiego pana jak Timmy Trumpet? To jest ten DJ, producent muzyczny, który bardzo często na scenie występuje z trąbką. Stąd pewnie też hasło Trumpet w pseudonimie, ale on nagrał kawałek z innymi panami, Frank Walker i John Martin. Kawałek nazywa się All My Life i moim zdaniem ma dużą szansę na to, aby stać się hitem. Oceńcie zresztą sami. Radio SK. To ja gram.

David Guetta, Rihanna i Who's That Chick. A wiecie, że trwa egipska plaga? Naprawdę, właśnie o tym przeczytałem w internecie. A chodzi o ptaki, które zalewają Europę i to wcale nie tak dobrze. Bo chodzi o konkretny gatunek, ibisy czczone. I to są takie zwierzaki, które kiedyś były symbolem egipskiego boga mądrości. Problem w tym, że one mieszkały głównie w Egipcie właśnie. Ale potem zaczęły pojawiać się też w hodowlach i tak dalej, i tak dalej. I sytuacja podobno wymknęła się spod kontroli. Te ptaki pouciekały i bardzo dobrze zadomowiły się w Europie. I teraz sprawiają kłopoty, bo inne gatunki, które są z nami od dawna mają bardzo utrudnione warunki. A słowo bardzo utrudnione warunki kojarzy mi się z poniedziałkiem, 6 rano i budzikiem. Joey End of Beginning, tak gramy.

przy tym kawałku to można nieźle odjechać, prawda? Gibbs, Dope House for Money i Win. A teraz będzie można odlecieć, bo przed nami odlot ściśle tajny. Już w poniedziałek sprawdzimy pierwszą osobę, która będzie mogła polecieć razem z nami, a konkretnie z Jankesem, Kamą i Wiktorem, a więc naszą poranną ekipą w Radiu SK. Gdzieś. Nie powiem wam dokąd, bo sami jeszcze tego nie wiemy, bo to jest akcja odlot ściśle tajny. Wiemy kiedy, wiemy z kim, ale nie wiadomo dokąd polecicie. Wiadomo, że wydarzy się to 29 maja, już bardzo niedługo. Wiadomo, że z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale tego dokąd to jeszcze nie możemy wam powiedzieć i dowiecie się tego na lotnisku. Co wy na to? Na antenie będzie można usłyszeć podpowiedzi, no więc sprawdzimy, czy się domyślicie, a w aplikacji Radia SK można wysyłać zdjęcia, w których pokazujecie, że wy odlecieć potraficie. Więcej informacji znajdziecie w apce Radia SK, pobierajcie ją za darmo i zgłaszajcie się. A potem życzę wam dobrego odlotu. Bieber, Rexha, Fadeless i Neurologen to za chwilę.

0: Rockin' Vibraste. Siedemnaście minut zostało do 22:00. Ja przed sekundką dostałem głosówkę od słuchacza Adama.
1: Panie sąsiad, jeszcze 17 minut możemy słuchać na full hitów z Radia Eski. Później dostosujemy się do ciszy nocnej. Pozdrawiamy sąsiada i wszystkich słuchaczy Radia Eska. Słuchajcie na full.
0: No to my gramy na full. Rita Ora i Anywhere.

0: stygnie lato. To Kuba i Kuba. Ale tak naprawdę to ciepełko dopiero się rozkręca, chociaż są dziś miejsca, w których jest bardzo gorąco. W Gdańsku trwa koncert Enrique Iglesiasa i słuchaczka Patrycja podesłała właśnie w tej sprawie głosówkę.
1: Chciałam powiedzieć, że właśnie śpiewamy Rhythm Divine, więc zazdroście nam. Pozdrawiamy. Z koncertu Enrique, Patrycja i reszta ekipy. Pa!
0: Ja zazdroszczę, no bawcie się dobrze w takim razie, ale w Westy mamy hity, które też zadziałają bardzo dobrze. Teddy Swims za chwilkę, a ja nazywam się Mati Fuczyło i dzięki za dziś.

0: promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: Nosel wkręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kamy i Wiktora.
2: I twój znajomych na sk.pl.
0: Autopromo.

0: Radio.
1: Radio EK.
2: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtrną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję